Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żal.

0: są pierwsze deklaracje po fali fałszywych alarmów do służb. Szykuje się zmiana zasad najmu krótkoterminowego. Magdalinet i Magdalena Fręch są już w drugiej rundzie French Open. Dzisiaj Iga Świątek. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nowy system przyjmowania zgłoszeń i szybkie złapanie sprawców, obiecuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To reakcja na falę fałszywych alarmów do policji i straży pożarnej. Z powodu takiego właśnie zgłoszenia straż wyważyła drzwi w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, a w poprzednich dniach wchodziła do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą. Sprawę śledzi Błażej Kulesza.
1: Mając na uwadze, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ciągu kilku dni, MSWiA wdraża procedury weryfikacji tego typu alarmów, mówi wiceminister Czesław Mroczek.
2: Będziemy przebudowywali poprzez użycie nowoczesnych technologii cały ten system przyjmowania zgłoszeń, funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.
1: Służby apelują o cierpliwość i zapowiadają, że sprawcy zostaną schwytani w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin.
0: Niepokojący wzrost zachorowań na ebolę w Afryce Środkowej. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie, z 200 do 600 osób. Alarmuje główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
0: W Europie dotąd nie odnotowano zachorowań na ebolę. Rząd zmienia zasady najmu krótkoterminowego. W Sejmie są już projekty ustawy. Znalazły się w nim obowiązkowa ewidencja lokali przeznaczonych na krótkie wynajmy, kary za brak wpisu oraz nowe uprawnienia dla samorządów, które będą mogły wyznaczać strefy bez najmu albo ograniczać liczbę dni wynajmu. Wątpliwości mają miejscowości turystyczne. Obawiają się, czy to nie zabierze im turystów, mówi burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
4: Tyle rzeczy gdzieś tam z przerażeniem na niektóre rzeczy patrzyliśmy z przerażeniem, a potem finalnie i tak musieliśmy sobie dawać radę. Swoje uwagi do tych rozwiązań oczywiście nanieśliśmy. Zobaczymy, czy będą one słyszalne.
0: Zmiany narzuca Unia Europejska. Polskie przepisy miałyby wejść w życie po wakacjach. Włochy tymczasem nawiedziła fala upałów. Temperatura w wielu regionach sięga 35 stopni. Nietypowe jest to, że upały przyszły do Włoch wyjątkowo wcześnie. Wracamy jeszcze do nagród filmowych w Cannes. Paweł Pawlikowski zdobył nagrodę za reżyserię filmu Ojczyzna. Reżyser został wyróżniony ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrosim, reżyserami The Black Ball. Decyzję tłumaczy przewodniczący jury, południowo-koreański reżyser Park Chan-wook.
5: Jeśli chodzi o nagrody reżyserskie, wszyscy filmowcy wykonali niesamowitą pracę i po prostu nie mogliśmy zdecydować, który jest lepszy od drugiego.
0: A Złota Palma powędrowała do Christiana Mungiu za film Fjord. I jeszcze sport. Magda Linet i Magdalena Fręch awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Linet wygrała z Czeszką Terezą Walentową, a Fręch z Rumunką Eleną Gabrielą Ruse. Tenisistka z Rumunii poddała mecz w drugim secie. Dzisiaj zacznie grę Iga Świątek, zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Mecz powinien się zacząć około południa. Ciąg dalszy letniej aury. Dziś 21 stopni na północy Polski, w centrum 25, a na zachodzie i południu nawet 26. Dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane i nie powinno padać. Ciśnienie wysokie, warunki biometeo korzystne. Jutro też ma być ładnie.
6: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklama.
4: Onton Radio. I wszystko gra.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: czerwcu 1971 roku odbyły się Dni Leśniowic. W ramach tego lokalnego święta zostało zorganizowane atrakcyjne widowisko, o czym pisali dziennikarze Sztandaru Ludu w numerze z 30 czerwca 71. Najpierw wokół niewielkiego jeziora rozpalono ogniska. Zgromadzili się przy nim goście z Chełma, gospodarze i mieszkańcy okolicznych wsi. Tradycyjny ludowy obrzęd sobótkowy rozpoczęto odegraniem na trąbce hejnału na cztery strony świata. Zadanie to przypadło Mieczysławowi Popielnickiemu z Majdanu Leśniowskiego. W kilka minut później Czesława Gwóźdź i Stefania Malej rozpoczęły recytację utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego pod tytułem Pieśń Świętojańska o Sobótce. W blasku ognia i reflektorów zainstalowanych nad jeziorem przez miejscowy posterunek energetyczny zespoły KGW z Majdanu Leśniowskiego, Leśniowic i Wojsławic, ubrane w regionalne stroje ludowe, odśpiewały kilka pieśni sobótkowych. Później na wodę puszczano wianki oświetlone płonącymi świecami. O najpiękniejszy postarały się kobiety z koła w Leśniowicach. Imponująco wyglądał korowód, który dookoła otoczył brzegi jeziora. Malownicze to było widowisko.
1: Co jakiś czas pojawiają nam się informacje o dniach miejscowości. Rzeczywiście pod koniec lat 60. pojawiła się taka koncepcja. I oprócz oczywiście dni Chełma, które się tak na dłużej zakotwiczyły, aż czasem się zresztą odrodziły w latach 80., no to również inne miejscowości też były miejscem organizacji takich imprez. No i ponownie pojawiały nam się Leśniowice, bo już nie kilka audycji wstecz mówiliśmy o takim miejscu jak koło gospodyń w Leśniowicach. Rzeczywiście taki ośrodek funkcjonował w tej miejscowości. No a tutaj impreza innego rodzaju, dwudniowa. Sporo różnorodnych przedsięwzięć. Rzeczywiście sobótki były też taką uroczystością, do której wracano i często jakby w towarzystwie takich pomysłów pojawiały się dni kolejnych miejscowości. Mamy tutaj oczywiście szczegółowy opis. Mamy głównych bohaterów. No niewątpliwie kilka informacji nas zaskakuje, bo rzeczywiście konkurs związany z bieleniem obór na pewno był dosyć ciekawy. Z kolei rzut odważnikiem na odległość, no chyba już takiej konkurencji raczej się nie stosuje w tych różnorodnych przedsięwzięciach, które obecnie się organizuje, no ale w tym czasie coś takiego się pojawiło. Mieszkańcy Leśniowic byli zaangażowani, zresztą odbył się też taki turniej gromad. Właśnie warto przypomnieć, że Leśniowice w tym czasie nie były siedzibą gminy. Gminy w tym momencie nie istniały. Istniał podział na gromady, no i w Leśniowicach funkcjonowała gromada. No trzeba było poczekać do roku 1973, kiedy odrodziły się gminy i również gmina Leśniowice.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
0: Reklama.
8: Hey! Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Cześć, z tej strony Kołek, a to hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś przenosimy się do 1984 roku, by odkurzyć gigantyczny hit, który zdefiniował brzmienie tamtej dekady. Piosenkę, którą zna każdy kinomaniak, ale o której dziś mało kto pamięta. Posłuchajcie tej historii. Piosenka The Hilly Zone Lena Freya to prawdziwy rockowy hymn. Była napisana specjalnie na potrzeby kultowego filmu Gliniarz z Beverly Hills z Eddie Murphy w roli głównej. Glenn Frey, współzałożyciel legendarnego zespołu The Eagles, był już w tamtym czasie uznanym artystą solowym, ale to właśnie ten numer ugruntował jego pozycję. Utwór stał się gigantycznym, globalnym hitem, docierając do drugiego miejsca na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Jego porywający rytm, mocny bas i ikoniczne solo saksofonowe idealnie oddawały energię i klimat filmu. To idealny dowód na to, że nawet największe hity zasługują na drugie życie. No to co? Odkurzamy The Hilly Zone i Glenn Frey w Radiu Bonton.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. Projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienki.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość?

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Słuchacie Bonton Radio.

0: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw. Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
1: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
0: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
2: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
0: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. A wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
0: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób. WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Podczas chełmskich targów książki ogłoszono wyniki konkursu Pomocna Dłoń. Ten wyróżnia młodzież zaangażowaną w działalność charytatywną. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została Martyna Misiura z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie. We wtorek i środę w hali przy ulicy Granicznej odbędą się targi edukacyjne Zawodowe Horyzonty Otwórz Drzwi do Przyszłości. Uczniowie poznają ofertę szkół, uczelni i instytucji wspierających wybór dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Miasto Chełm ogłosiło przetarg na budowę nowoczesnego kompleksu rekreacyjno-rozrywkowego w Kumowej Dolinie. W planach są m.in. zadaszenie widowni amfiteatru, pump track, tężnia solankowa, place zabaw, alejki spacerowe i podziemny parking. Wykonawcy mają miesiąc na składanie ofert. Więcej o tym projekcie za niecałe pół godziny. Zapraszam o 7.30.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
0: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach bardzo przyjemne temperatury. Od 22 stopni na północy przez 24-25 stopni w centrum do 26 na południu kraju.
6: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Chełm, ulica Okrzowska 27.
4: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: Jak to dobrze, że już poniedziałek, bo możemy porzucić weekendowy stres. Tak, tak, bo nie będziemy się martwić, co kupić na grilla, jakie mięso, jakie napoje, o której zacząć i tak dalej. Zamiast tego możemy oddać się przyjemnej pracy. A skoro tak, to witam się z Państwem. Kamil Bukowski, będę z Wami do godziny 12.00.

0: Sprawdźmy, co dziś w kalendarzu. Imieniny dziś obchodzą Magda i Grzegorz, a do tego jeszcze cała ekipa. Leon, Mariusz, Marcjan, Dionizy, Zenobiusz i reszta imieni nowej załogi. Więc jak jest okazja, żeby kogoś pozdrowić, przy kawie chociażby, no to moi drodzy, zróbcie to. Słońce wstało punkt 4:27 i będzie z nami do 20:38, czyli ponad 16 godzin i 10 minut dnia do zagospodarowania, przeleniuchowania albo pięknego przeżycia, zależnie od planu i nastroju. W kalendarzu nietypowych świąt mamy dziś piłkarskie emocje w Światowym Dniu Piłki Nożnej oraz bardziej refleksyjny Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, ale o tym jeszcze będziemy mówić. I na koniec klasyczna prawda dnia. Jedni dziś będą szukać piłki na boisku, inni sensu w poniedziałku, a najważniejsze, żeby w obu przypadkach nie stracić głowy.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: for another. Reklama. Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
3: Hello Chery
2: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
4: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
6: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
7: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramiczny. Na 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
12: Reklama.

0: Powiem wam, że czasem dobrze jest na chwilę odłożyć telefon, wylogować się z codziennego zaraz odzwonię i po prostu popatrzeć. Dlatego dziś zapraszam was do Chemskiego Domu Kultury na wystawę Wsłuchani w głębie barwy. Start o 18:00, wernisaż otwarty dla wszystkich, a wstęp wolny, czyli jedyna inwestycja to odrobina czasu i ciekawości. Artyści biorą tu kolor na warsztat i pokazują, że barwy potrafią mówić więcej niż niejeden komentarz w internecie. Trochę emocji, trochę refleksji i bardzo dobra okazja, żeby przewietrzyć głowę czymś innym niż promocja w markecie. Ja lubię takie miejsca, gdzie człowiek może się na chwilę zatrzymać i udawać, że zna się na sztuce, kiwając głową przy obrazie. Wsłuchanie w głębie barwy, dziś od 18:00 w Chełmskim Domu Kultury. Warto zajrzeć.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Hełm Mickiewicza 41. Telefon 731-33-21-33.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
4: Ekotaxi Hełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Hełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
6: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
7: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
8: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
7: Serio?
8: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
7: I co, udało Ci się sprzedać?
8: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
12: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
11: Newsy, goście i twoja muzyka.
13: Od poniedziałku do piątku od 12.
14: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
15: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
16: Za chwilę serwis informacyjny, w którym sprawdzimy, co dziś dzieje się w regionie, bez zbędnych ozdobników, za to z faktami, które mają znaczenie. Zostańcie z nami na 104,9 FM, a my podamy najważniejsze informacje.
17: Jest 7:30, to wiadomości lokalne Radia Bonton, Eliza Kudalska-Nowosad. Dzień dobry. A w tym wydaniu powracamy do piątkowych chełmskich targów książki, gdzie na dużej scenie w centrum miasta zostały zaprezentowane wyniki tegorocznej edycji konkursu Pomocna Dłoń. Ma on na celu wyłonienie i wyróżnienie młodzieży zaangażowanej w działania charytatywne, takich prawdziwych liderów dzieła pomocy w lokalnym środowisku. Wyróżnionych uczestników i ich zasługi wymienili Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty Urzędu Miasta Chełm i jednocześnie członkini kapituły konkursowej oraz Wiesław Drabik, organizator konkursu z Fundacji Ocean Marzeń.
18: Przemysław Borkowski to jest zespół szkół budowlanych i geodezyjnych. Kuba Blacha jest uczniem zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych. Martyna Misiura to jest uczennica zespołu szkół ekonomicznych i mundurowych. Nikola Warpas, jest to uczennica niepublicznej szkoły podstawowej Arka. Paweł Remiś, uczeń zespołu szkół gastronomicznych i hotelarskich. oraz Gabriel Rzeszut, uczeń czwartego liceum.
0: Jest to już szósta edycja Pomocnej Dłoni. Wzięło udział w niej już wiele, wiele wspaniałych młodych osób i wydaje mi się, że to właśnie to jest ta perełka tej naszej nie tylko chełmskiej młodzieży, która dostrzega innych wokół siebie.
17: Zwyciężczynią konkursu została Martyna Misiura, uczennica klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie.
10: No to na pewno jest duże wyróżnienie dla mnie, zauważenie tego, co robię, i to nie jest tylko takie schowanie, że robię to prywatnie, ale też wyjście, pokazanie innym osobom, co robię, dlaczego, no i też opowiedzenie swojej historii. Dlaczego akurat to, a nie coś innego? Bo wiadomo, że mało młodych ludzi działa charytatywnie, a pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna.
17: Niedawno uczestnicy konkursu zaprezentowali członkom kapituły swoje działania pomocowe, opowiedzieli o sobie i swojej potrzebie niesienia pomocy. Nowoczesny amfiteatr, rozbudowana strefa rekreacyjna, także pump track i mnóstwo zieleni to zapowiedzi nowego kompleksu rekreacyjno-rozrywkowego w Kumowej Dolinie. Tak to wygląda w dokumentacji projektowej w przetargu. Na to zadanie został właśnie ogłoszony przez chełmski magistrat. Centralnym punktem całego założenia ma być obecny amfiteatr, którego widownia ma jednak zostać zadaszona. Z zaplanowanych nowości jest też spora strefa aktywności. W projekcie znalazł się m.in. nowoczesny pump track, specjalny tor dla rowerzystów, rolkarzy i użytkowników hulajnóg. Obok mają się z kolei pojawić place zabaw, siłownia plenerowa oraz przestrzenie do rekreacji i odpoczynku. Cały kompleks zostanie połączony siecią alejek spacerowych, także tych pieszo-rowerowych. Zaplanowano też tężnię solankową. Na wizualizacjach widać też liczne drzewa, krzewy i naturalne strefy, które będą oddzielały poszczególne części obiektu. Ten projekt ma być również odpowiedzią na problem z parkowaniem przy amfiteatrze. W przypadku dużych imprez plenerowych przewidziano bowiem budowę parkingu podziemnego. Wykonawcy mają miesiąc na złożenie swojej oferty w tym przetargu.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
17: Już od jutra uczniowie z chełmskich szkół i placówek z regionu będą mogli w jednym miejscu skorzystać z wielu ważnych podpowiedzi. Miasto Chełm we wtorek i środę zaprasza na targi edukacyjne Zawodowe Horyzonty. Otwórz drzwi do przyszłości.
19: Jest to bardzo duże wydarzenie, po raz pierwszy tak duże w mieście Chełm, ponieważ ono będzie nie tylko zrzeszeniem wystawienniczym szkół zawodowych chełmskich, ale również znajdą się tam pracodawcy, znajdą się tam uczelnie wyższe i przede wszystkim będzie tam możliwość rozmowy w panelu eksperckim na różne trudne tematy, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy wchodzą na swoją drogę zawodową. I takich, którzy mają wybierać szkołę swojej przyszłości, szkołę średnią, jak również, którzy już będą wkraczali w nowy zawód, czyli którzy kończą szkołę i będą szukali pierwszej pracy.
17: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiok, dyrektor Departamentu Oświaty w Urzędzie Miasta Chełm. Targi odbędą się w miejskiej hali przy ulicy Granicznej i każdego dnia będą trwały od 9 do 15. Poza chełmskimi technikami i zespołami szkół na miejscu swoją ofertę zaprezentują m.in. uczelnie, Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie czy zespoły wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej numer 1 i 2.
11: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: Już za moment. Wiadomości z dróg, czyli gdzie dzisiaj jedzie się płynnie, gdzie trzeba odpuścić gaz, a gdzie cierpliwość będzie ważniejsza niż nawigacja. Marcin Petruk sprawdzi korki, utrudnienia i sytuację na trasach, żebyście bezpiecznie dotarli do celu.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: To już praktycznie pewniak. Plac manewrowy zniknie z egzaminów na prawo jazdy. Wczoraj potwierdził to minister infrastruktury, zaznaczając, że to rozwiązanie ma pozytywnie wpłynąć na praktyczne wpajanie nawyków kierowcy kursantom. Pomysł nie jest niczym nowym, ponieważ plac podczas ostatecznego testu przed zdobyciem uprawnień w wielu krajach to już relikt przeszłości. Szybsza tak zwana jazda na miasto ma natomiast od razu wrzucić kandydata na głębszą wodę, żeby uczył się wykonywania manewrów w warunkach, z jakimi będzie obcował po odebraniu prawka. Ponadto resort zapowiada także zmiany w egzaminie teoretycznym, polegające między innymi na mniejszej ilości pytań.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 20.

0: Wspieracie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
5: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
6: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Na radiowych zegarach, ale myślę, że na waszych też. 7:50, czyli wszystko wskazuje na to, że już za 10 minut wiadomości z kraju, ze świata i oczywiście zobaczymy, co przyniesie nam pogoda. Także zostańcie na 104,9 FM, bo świeżych informacji, także tych pogodowych, nie zabraknie.
1: To jest Ponton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Uwaga, ósmoklasiści. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach. Bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
6: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwo gang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffmann podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, że aby wskazując komisarza, nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
1: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
0: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej, może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3. przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwo Gang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
2: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to jest czas. Cała rzecz się stała, jestem dumny z Was. Dzięki, brawa dla wszystkich, brawa dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy, jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, ponownie się zjednoczyliśmy.
0: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą chorobą. Łatwo Gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Na niebie nad Polską dziś ani jednej deszczowej chmury. Do tego sporo słońca, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 w Wielkopolsce, 25 na Mazowszu, do 26 na Śląsku i w Małopolsce.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Bonton Radio. 104,9 FM. Na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
8: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Hełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
9: I jak tam u Was? Kawka dopita, powieki uniesione na dobre, czy jeszcze kołdra trzyma Was w pionie? Czego byście nie robili, to Radio Bonton będzie Wam chętnie towarzyszyć, a i mnie będzie miło u Was gościć. Kamil Bukowski, dzień dobry.
6: Słuchajcie, 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.
10: Gość radia Bonton. Witam serdecznie, Joanna Klimek. Dziś porozmawiamy o tym, co nam wolno, a czego nie. Sprawdzimy, gdzie kończy się zwykła sąsiedzka wyrozumiałość, a zaczynają przepisy i mandaty. Moimi gośćmi są dziś komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie, pan Jacek Policha. Jest z nami też pani strażnik Straży Miejskiej w Krasnymstawie, pani Sabina Drąg.
11: Dzień dobry, bardzo mi miło.
10: Sezon majowy, ten wakacyjny, to przede wszystkim wydarzenia plenerowe. O tym chciałabym porozmawiać. Wydaje mi się, że ten temat też dzieli co weekend mieszkańców Krasnego Stawu. Czy można grillować na balkonie?
12: No tak, mieszkańcy Krasnego Stawu, jak wszyscy Polacy, są miłośnikami grilla. Od majówki już zaczyna się jakby to takie weekendowe grillowanie i zdarzają się takie sytuacje, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, no bo wiadomo, że grillujemy gdzieś zazwyczaj w terenach zielonych, na działkach, ale jeżeli ktoś nie ma możliwości, to zdarzało się, chociaż teraz mniej, że są takie sytuacje grillowania na balkonie. No i tutaj możemy, że tak powiem, narazić się służbom lub narazić się sąsiadom, prawda? Grillowanie na balkonie wiąże się z rozpalaniem ognia i tutaj mamy jakby sytuację taką pożarową. Wiąże się również z zadymieniem, tak? Czyli jeżeli mamy balkon, mamy sąsiednie balkony, mamy sąsiadów, no możemy tutaj jakby wpływać na ich życie i stanowi to problem. My sobie jakby tutaj fajnie grillujemy, ale możemy sąsiada tutaj zdenerwować i sąsiad w tym momencie ma prawo zadzwonić do policji, do straży miejskiej i strażnicy mogą podjąć interwencję w tej sprawie. I tutaj jest taka sytuacja, że sąsiad również może wystąpić do sądu w drodze cywilnej. Jest artykuł 144 kodeksu cywilnego i jeżeli będziemy sąsiadowi, to nie raz powiedzmy, ale jeżeli kilkukrotnie taka sytuacja się zdarzy, że będziemy mu zakłócać jakby taki porządek i wpływać na jego jakby życie, więc może podać nas tutaj do sądu i sąd po prostu będzie tę sprawę rozpatrywał. Jeżeli chodzi o zakłócanie porządku i spokoju w miejscach publicznych, również grillowanie na balkonie może być pod to podciągnięte z uwagi na jakby zadymienie, tak? Dym, który będzie się gdzieś tam rozprzestrzeniał, może po prostu wpływać, zakłócać porządek innych osób i wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, może ktoś zadzwonić do służb i może się to kończyć mandatem.
10: Rozmawiamy o jednym budynku, o konkretnie o bloku. A jak wygląda ta sytuacja, gdy ktoś rozpali sobie ognisko lub grill na własnej posesji, ale są to tak zabudowane mieszkania i domy, że znajduje się blisko siebie siatka w siatkę i wtedy ten dym przemieszcza się nie tylko na obszarze naszego podwórka, ale również do sąsiada. Czy zdarzają się do Państwa takie zgłoszenia, że ktoś dzwoni, aby poinformować, że przeszkadza mu ten dym, że ma otwarte okno i czuje również ten zapach w domu?
12: Tak, zdarzają się takie sytuacje, bo jeszcze wracając do bloku, jeżeli mówimy na przykład o zakłócanie porządku publicznego, to jest artykuł 51, ale mamy jeszcze artykuł 54, gdzie właśnie mówi o jakby możliwości zakłócania regulaminu, który obowiązuje na terenie danej spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty, tak, mieszkaniowej. Jeżeli jest na przykład regulamin zawarty, jakaś spółdzielnia mieszkaniowa, że nie można grillować na balkonie, to na tej podstawie już służby mogą się oprzeć, tak, i tutaj może być właśnie kara grzywny. A teraz wracając, jeżeli mówimy o terenach jakby prywatnych, zielonych, czyli mamy sobie posesja jest niewielka, to jest podobna sytuacja. Po prostu jeżeli do sąsiada gdzieś tam ten dym się ściele przez okna, powiedzmy świeże pranie, tak, no to musimy to robić z głową, tak, żeby nie stwarza takich problemów i z sąsiadem warto też dobrze żyć. Sąsiad również w tej sytuacji może zadzwonić, no i może być problem, może być nałożony mandat. I jeszcze może być inna sytuacja. Może ten dym na przykład ścielić się na drogę publiczną, tak? Mieszkamy blisko, mamy na przykład bardzo ważne skrzyżowanie, no i coś tam rozpalamy. Materiał jest jakby ten, który palimy, jest, no powiedzmy, taki, że dym powstaje i zadymiamy drogę publiczną. I w tym momencie już stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym. I tutaj jakby już to wygląda inaczej. Tutaj policja, jak samo Straż Miejska, może nałożyć mandat. To jest artykuł 91, to właśnie stwarzanie takiego zagrożenia na drodze publicznej. Zadymienie jest zagrożeniem, prawda? A nie daj Boże, jakby się stało, żeby była kolizja lub wypadek, no to wtedy będziemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej w tym momencie, tak? Także warto po prostu sobie zdać sprawę, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy. Zazwyczaj jakby mieszkańcy biorą to pod uwagę i grillują sobie w takich otwartych terenach, tam gdzie nie stwarzają zagrożenia. Także jeżeli chodzi o zgłoszenia, to mieliśmy więcej przypadków. Teraz jest to po prostu tak sporadycznie. Mhm. Ale jeszcze takie sytuacje się zdarzają.
10: A jeśli chodzi o te takie dostępne tereny dla wszystkich, czyli o tereny zielone na terenie miasta, no, tutaj mówimy o Krasnymstawie, to gdzie znajdują się te lokalizacje, gdzie można śmiało wziąć grilla i w przestrzeni takiej sobie po prostu go rozpalić?
11: To przykładem takich terenów są Błonia przy ulicy Rybiej. to jest przy samej rzece Wieprz. Mamy teren przy strażnicy OSP Zastawy, czy Krakowskie Przedmieście, tam są takie altanki ogólnodostępne, tam można też rozpalić grilla. Jest teren koło gospodyń wiejskich Górzanie. Tam też jest właśnie taka altanka, teren ogólnodostępny, gdzie takiego grilla można sobie rozpalić.
10: I mieszkańcy Krasnego Stawu chętnie korzystają z tych miejsc?
11: Bardzo chętnie korzystają, tak. Teraz jeszcze jest, jak jest taki właśnie okres, robiło się ciepło, wiadomo, majówka, także bardzo chętnie korzystają z takich terenów wyznaczonych.
12: W ubiegłym roku i dwa lata wcześniej, jak miasto organizuje imprezy plenerowe na terenie na przykład rynku, na terenie właśnie dworku, tam gdzie mieści się nasz CIS, tam piękne tereny są, polecam. I też jest miejsce takie do grillowania. Na przykład było kino letnie, była strefa kibi, więc to jest też połączone, że jest możliwość właśnie rozpalenia grilla. Nawet burmistrz zachęca właśnie mieszkańcom takiej formy wypoczynku. Oczywiście to jest pod nadzorem wszystko, w ramach wszystkich przepisów i odbywa się spokojnie.
10: Wiecie Państwo, to grillowanie łączy się też ze słuchaniem muzyki. Jakbyście mogli Państwo opowiedzieć o tym, czy ta godzina 22 to jest już taka zasada, że po tej porze nic nie może lecieć gdzieś tam w tle, czy jednak przed godziną 22 też na tą częstotliwość trzeba uważać i tutaj pojawiają się głosy, że ktoś tej muzyki słucha za głośno.
12: Znaczy tutaj musimy rozróżnić dwa takie momenty, tak jak Pani wspomniała, do godziny 22 i powiedzmy od 22 do 6 rano tak zwane jest zakłócanie miru domowego. To jest cisza nocna, powiedzmy taki spoczynek nocy. No to tutaj wiadomo, wszyscy wiedzą, że w tym momencie jakby trzeba się powstrzymać od jakichś tam głośnych, w ogóle nie tylko muzyki, ale nie jakichś prac takich porządkowych czy remontów, aby wszyscy mogli wypocząć i tutaj jest po prostu zakłócanie porządku publicznego i tak jak wspomniałem, jest artykuł, możemy tutaj otrzymać mandat do 500 zł lub rozegrzywny do 5000, ale jest też ustawa Prawo Ochrony Środowiska i tam jest artykuł, który mówi, że nie wolno na terenach właśnie mieszkalnych używać urządzeń nagłaśniających i to możemy właśnie podciągnąć w takiej sytuacji, szczególnie mówimy o gdzieś jak są bloki mieszkalne, spółdzielnie mieszkaniowe, tak? Ktoś sobie na przykład na balkonie albo otwiera sobie okno i włącza sobie jakiś odbiornik i sobie tam gra, prawda, głośną muzykę, to jest po prostu taka możliwość, to nie jest zakłócanie jakby ciszy nocnej, ale używanie właśnie urządzenia nagłaśniającego. I w tym momencie to też jest wykroczenie i można też tutaj zapłacić mandat. Również wiąże się to, jak Państwo tutaj pewnie kojarzycie, jak jeżdżą na przykład takie platformy, tak, i tam z tej platformy reklamy takie głośne, to jest właśnie taki przykład, że jeżeli ktoś by głosił do nas, że mu to przeszkadza, to my wtedy możemy podjąć czynności i nałożyć mandat na tego kierowcę. Tak?
10: A w jaki sposób to Państwo weryfikujecie? Jak udaje się zbadać głośność tego dźwięku? Czy to jest jedynie zdenerwowanie sąsiada i na tej podstawie możecie Państwo już ten mandat rzeczywiście wypisać? Czy są tu najpierw jakieś ostrzeżenia? Jak to wygląda?
12: Znaczy, z naszej perspektywy staramy się jakby nie karać mieszkańców, tylko po prostu sprawy załatwiać polubownie, tak? Rozmawiać, jakby edukować w tym kierunku. Takie jest jakby nasza taka misja, prawda? Aczkolwiek, jeżeli jest niezrozumienie sytuacji i ktoś się nie chce podporządkować, zrozumieć lub współpracować, no niestety od tego nie uciekamy, tak? I zawsze, jak jedziemy na interwencję, rozmawiamy, tak? Oceniamy sytuację, badamy, jak to wygląda, czy jest to pierwszy raz, czy to sporadycznie, czy nie ma żadnego mandatu, jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś to robi notorycznie, złośliwie, specjalnie, prawda, mieszkańcy dzwonią do nas w tej sprawie, no to niestety nakładamy mandaty. No, głośność, oceniamy głośność, no tak musimy sami ocenić, tak, jak to wygląda w tym momencie. Zasada jest taka, że właśnie na miejscu oceniamy sytuację. Jeżeli kwalifikuje się według nas, no to podejmujemy czynności. Oczywiście jest taka droga, że obywatel może się nie zgodzić z nami i wtedy kierujemy wniosek do sądu i sąd ocenia, tak, ocenia sytuację. Zazwyczaj do sądu trzeba już mieć jakieś twarde dowody. Z naszej strony, no oczywiście sprawca wykroczenia również musi przedstawić to sytuację sędziemu, który podejmie decyzję.
10: Może tak podsumowując już tę dzisiejszą rozmowę, skupmy się jeszcze na tych wydarzeniach, o których rozpoczęliśmy. I jakie macie Państwo rady, jak imprezować, bo wiadomo, że teraz rozpoczynają się nie tylko te imprezy ogniskowe, grillowanie, ale także dużo plenerowych, które odbywają się gdzieś tam na posesjach prywatnych. Jakie rady ma Straż Miejska, aby te imprezy przebiegły w spokoju, by nie było interwencji i by wszyscy sąsiedzi wokół byli zadowoleni?
12: Wiadomo, Polacy lubią się bawić, tak, ale rada jest taka, wszystko trzeba robić z głową i przemyślanie, tak, żeby się po prostu nie zatracić w pewnych rzeczach i potem, żeby na drugi dzień głowa nie bolała od problemów, tak? No bo możemy się narazić służbom, mieszkańcom, sąsiadom. Bawmy się spokojnie z głową, tak żeby wszyscy byli zadowoleni, no bo wszyscy tak samo chcą, tak? Żeby było fajnie.
10: Dziękuję Państwu serdecznie za te wszystkie wskazówki. Komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie Jacek Policha, a także strażnik Straży Miejskiej w Krasnymstawie pani Sabina Drąg.
12: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich.
11: Dziękujemy bardzo.
10: Wiem, że pan komendant chciał jeszcze kogoś pozdrowić.
12: Tak, tutaj chciałem pozdrowić Straż Miejską z Chełma, szczególnie dwóch panów, którzy około miesiąca temu pomogli mi tutaj przy uruchomieniu pojazdu. Także pozdrawiam i dziękuję bardzo jeszcze raz.
10: My też dziękujemy. Do usłyszenia.
13: Gość radia Bon Ton. Reklama.
14: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
15: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
16: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
17: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
22: Co masz?
23: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
22: Chips Lays? Dzięki.
23: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
22: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
23: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
24: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
25: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
3: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Ostatnio pogoda rozpieszczała nas słoneczkiem, ale powiem wam, że są miejsca, gdzie narzekanie na brak słońca to nie metafora do poniedziałku, tylko całkiem realny problem. W norweskim miasteczku Ryukan promienie słoneczne w ogóle nie docierały do ludzi, bo miasto siedzi głęboko między górami, jak pilot między poduszkami kanapy. I wtedy Norwegowie zrobili coś absolutnie po swojemu. Zamontowali ogromne lustra wysoko w górach, które odbija światło prosto na rynek miasta, czyli chcesz słońce, idź na rynek, po prostu. I wiecie co? To działa. Ludzie przychodzą na plac, bo trochę światła, witamin D i zwykłe ludzkie. O, jednak dziś życie ma kolory, czyli jednak da się wygrać z ciemnością, trzeba tylko mieć dobry pomysł i bardzo duże lustro.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny. Części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Twoje, moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
6: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
7: Co? Za darmo?
5: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
8: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
13: Są tacy, którzy znają się na kwiatach i na samochodach, a jeszcze inni powiedzą nam, jak inwestować. A Marcin Petruk wie, gdzie nie brakuje sportowych emocji.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio. Sport.
14: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przedostatni mecz rundy wiosennej na korzyść Chełmianki. W sobotę biało-zieloni zdobyli komplet trzecioligowych punktów po 2 golach Pawła Tomczyka, pokonując u siebie naprzód Jędrzejów 2-0. Mówi trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
15: Gorzki smak tego zwycięstwa, bo przed meczem było jasne, że niestety zostaniemy na tym trzecim miejscu, więc o tym, żeby powalczyć o awans, niestety nie będzie mowy. Sezon 69 punktów plus jeszcze mecz, więc punktowo to jest co najmniej przyzwoicie, ale dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze i ten sezon, który miał być tym przełomowym, tym awansowym, tak niestety kończymy na trzecim miejscu i nie powalczymy o tą drugą ligę. Sam mecz, no to w zasadzie bez jakiejś tam większej historii, kontrola, całe spotkanie, więc na koniec pożegnaliśmy się z kibicami w fajny sposób.
14: W ostatnim meczu rundy wiosennej biało-zieloni zagrają na wyjeździe z Wisłoką Dębica. Również w sobotę na murawy wyszły dwa nasze czwartoligowe składy, które zmierzyły się ze sobą. Bóg Hanna podejmował start Krasny Staw i wygrał 3-0 po 2 golach Mateusza Chwedoruka i jednym Jairo Rodriguez'a. Następny mecz drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa zagra na wyjeździe z rezerwami Motoru Lublin, natomiast prowadzony przez Dawida Sołdeckiego start Krasny Staw podejmie u siebie Lublinianką. I przenosimy się do Ekstraklasy, która z kolei w weekend zakończyła sezon. Utrzymał się w niej Motor Lublin, chociaż nie zakończył rozgrywek udanie, ponieważ 0-4 uległ na wyjeździe Legii Warszawa. Mówi trener zespołu z Koziego Grodu Mateusz Stolarski.
16: Na pewno w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie było 7 miejsce, chcieliśmy przynajmniej się do tego zbliżyć i twarde dane pokazują, że tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja też uważam, że w tym momencie utrzymanie Motoru Lublin to też jest sukces i nie ma tutaj się co oszukiwać, bo patrząc na to, kto mimo wszystko skończył za nami, kto grał te jakie mecze i jak ta liga była zwariowana, uważam, że również trzeba docenić to, że udało się utrzymać Motor w Ekstraklasie.
14: Sezon 25-26 Motor Lublin zakończył na 12 lokacie z dorobkiem 43 punktów.
3: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Zanim będziemy wam życzyć szerokości i przyczepności i tańszej ropy, oczywiście, to Marcin Pedruk sprawdzi, gdzie postoimy w korkach, a gdzie będzie można rozwinąć przysłowiowe skrzydła.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Jedna z europejskich firm badająca rynek motoryzacyjny wzięła pod lupą samochody z drugiej ręki sprowadzone z zagranicy również do Polski. Wyniki kontroli nie są zbyt wesołe, ponieważ wynika z nich, że nawet 12% takich pojazdów doświadczyło nielegalnego odmładzania, czyli cofniętego licznika. W naszym kraju drogomierze zostały odciążone o średnio 70 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej tyle, ile przeciętny kierowca przejeżdża w ciągu 4-5 lat. To oczywiście oznacza, że kupując taki samochód narażamy się nie tylko na to, że jest bardziej wyeksploatowany, ale również droższy niż powinien i to nawet o 30 tysięcy złotych. Jak tego uniknąć? Metoda ta sama co zawsze, czyli przed zakupem zweryfikować przeszłość pojazdu, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Swoje, ale też samego sprzedającego.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
1: I 16.45.
0: Autopromocja.
5: Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

0: 10 minut do godziny 9, więc zbliżamy się do wiadomości z kraju, ze świata, ale nie zabraknie też informacji z naszego regionu, także zostańcie na 104,9 FM z odbiornikiem rozkręconym pół ciuta głośniej i dobrą herbatą w ręku. Za chwilę informacje.
1: To jest Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda. Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays. Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
0: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów. Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
1: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
2: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a został bici krekiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
1: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
0: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
3: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
0: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Celińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
4: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i sfecit cui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
0: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
5: Baza noclegowa bardzo bogata i co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest w czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
0: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Chełmie trwa spór wokół bezpieczeństwa rowerzystów i pracy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Społecznik Piotr Zaborski został odwołany z tej komisji i twierdzi, że nie informowano go o jej posiedzeniach. Komisja Rady Miasta częściowo przyznała mu rację na złożoną skargę. Ostateczną decyzję jednak w tej sprawie podejmą radni podczas najbliższej sesji. Dzisiaj w Ulchówku odbędzie się otwarcie nowej placówki Straży Granicznej połączone z obchodami 35-lecia nadbużeńskiego oddziału straży. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą, następnie uczestnicy przejdą już do nowej siedziby placówki. Tam odbędzie się uroczysty apel. W pobliżu zbiornika w miejscowości Staw 31-letni motocyklista z gminy Rejowiec uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy motocyklem crossowym. Próbował przeskoczyć nad rowem melioracyjnym, stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył o ziemię. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Więcej w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny. Zapraszam.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Na termometrach dziś od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, 25 na Mazowszu, do 26 w Małopolsce. Do tego w całym kraju dużo słońca i błękitnego nieba.
8: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
10: 6 minut po godzinie 9 na naszych zegarach, teraz to już na pewno każdy jest obudzony, wypoczęty, a dla tych, którzy dopiero otworzyli oko, to co teraz powiem, pobudzi was szybciej niż kawa. Stało się. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kamil Bukowski.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
2: Dzisiaj o projekcie, który potencjalnie zmieniłby zasady w wystawianiu recept. Konkretniej mowa o sytuacji, kiedy kontynuujemy leczenie na jednym leku. Janek Zieliński, zapraszam. No dobra, a teraz ręka w górę wszyscy z Was, którzy doświadczyli sytuacji, że przychodzi osoba do przychodni i się wbija naprzód kolejki z tekstem: ja tylko po receptę. Oczywiście, kierowcy są zwolnieni z podnoszenia ręki, wyjedźcie dalej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że takie sytuacje z moich obserwacji, a też nie bywam jakoś bardzo często w przychodniach, ale no takie sytuacje zdarzają się i to nierzadko. Czasem owszem, osoba wchodzi i wychodzi, ale też zdarza się, że spędza sporo czasu w gabinecie. Oczywiście też, żeby nie było tak, że ja tutaj demonizuję te osoby, bo nie oszukujmy się, jeżeli bierzesz regularnie lek i musisz organizować eskapadę po kolejną dawkę, to zwłaszcza przy napiętym grafiku albo dużym dystansie, albo i jednym i drugim, jest to uporczywe. Natomiast uwaga, jest możliwość, że to się zmieni i już Wam tłumaczę. A więc, do wstępnych konsultacji wysłano projekt Ministerstwa Zdrowia, który ma przeprowadzić sporą nowelizację prawa farmaceutycznego i nie mówimy tu o zmianach kosmetycznych. Projekt jest dość szeroki, bo ma m.in. ułatwić farmaceutom wydawanie leku, na przykład poprzez dokładne określenie dawki i liczby opakowań, z czym dziś jest duży problem, bo zdarzają się pacjenci z kilkoma receptami na ten sam lek, którzy następnie na tej podstawie dostają roczny zapas. Tym razem ma być to ujednolicone, aby nie dochodziło do przeszacowań. Wszystko ma być dokładniejsze, aby też farmaceuta mógł łatwo zweryfikować, z czym pacjent do niego przychodzi. Jest to o tyle istotne, że przedłużenie recepty ma być wedle planów dostępne właśnie w aptekach. W teorii były już prostsze rozwiązania, jednak no, de facto nie działały. Tym razem farmaceuta ma mieć możliwość przedłużenia terapii poprzez wydanie kolejnej transzy leków i co istotne, w tej grupie mają być też leki psychotropowe. Oczywiście mówimy tu o realizacji recepty w jednej aptece, więc to nie jest tak, że do każdej sobie pójdziecie, tylko będzie to trzeba realizować w jednej konkretnej placówce. Zmianie ma też ulec dystrybucja. Przepisy mają określić grupę leków, które muszą być dostępne bliżej pacjenta, by ten nie musiał jechać przez pół kraju po nowe pudełko w ramach jakiejś terapii, którą realizuje właśnie. Czy to chociażby ze względu na swoje zdrowie psychiczne. Oczywiście też należy podkreślić, że konsultacje dopiero się zaczęły, więc może minąć sporo czasu, zanim zmiany wejdą w życie. Niemniej, chciałem Wam o tym dać znać, no i też tutaj powiedzieć, że będę się tej sprawie przyglądał i wrócę do Was, gdy tylko coś konkretniejszego już się pojawi. Tak więc czekamy. A póki co, za dzisiaj Wam dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
3: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama. Bon Ton Radio. Na dzień dobry.

I teraz troszeczkę poważniej, bo dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego i jest taka piosenka, która zrobiła coś więcej niż tylko miejsce na listach przybojów. Runaway Train zespołu Soul Asylum w latach 90. stała się czymś w rodzaju muzycznego komunikatu. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W teledysku zamiast zwykłej promocji zespołu pokazano zdjęcie zaginionych dzieci i to naprawdę zadziałało. Niektóre z nich zostały odnalezione, inne po prostu wróciły do domu, więc muzyka dosłownie pomaga komuś wrócić. A jeśli ktoś z Was nigdy nie słyszał, albo po prostu przy poniedziałku nie kojarzy Runaway Train, to dziś jest bardzo dobry moment, żeby nadrobić. Bo czasem jedna piosenka potrafi zostawić po sobie coś więcej niż tylko refren w głowie. Przekonajcie się.

0: Reklama.
1: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis. A także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, Twoje okazje.
4: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13 W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7. Auto Viva. www.precto.pl.
0: Reklama.
5: 9.30 to czas dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, co w lokalnej trawie piszczy. Dlatego już teraz świeża porcja lokalnych informacji.
6: To są lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad. Zapraszam. W Chełmie wraca temat bezpieczeństwa rowerzystów oraz pracy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sprawa dotyczy konkretnie Piotra Zaborskiego, społecznika zajmującego się m.in. infrastrukturą rowerową, który został odwołany ze składu komisji przez prezydenta miasta. Zaborski twierdzi, że mimo formalnego członkostwa w komisji nie był zawiadamiany o jej posiedzeniach. W skardze do Rady Miasta wskazywał również na problemy z komunikacją z urzędem, brak odpowiedzi na pisma oraz utrudnianie mu wykonywania funkcji członka Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sprawa pojawiła się w szerszym kontekście dyskusji o stanie infrastruktury rowerowej w Chełmie. Społecznik wcześniej zwracał się do urzędu z propozycją wspólnego objazdu tras rowerowych z udziałem przedstawicieli miasta, policji i straży miejskiej. Ratusz odpowiedział, że takie czynności realizuje we własnym zakresie. Miasto potwierdziło, że Piotr Zaborski nie był zapraszany na posiedzenia komisji BRD. Jednocześnie tłumaczyło, że posiedzenia odbywały się w składzie zgodnym z wymogami formalnymi. Urząd zaprzecza też, by odwołanie społecznika miało związek z jego krytyką, skargami lub wcześniejszymi pismami. Sprawą zajęła się też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm. Radni częściowo przyznali rację, uznali skargę za zasadną w zakresie braku zawiadamiania go o posiedzeniach wspomnianej komisji, a w pozostałej części za bezzasadną. Za takim rozstrzygnięciem głosowało 3 radnych, nikt nie był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ostateczną decyzję podejmą jeszcze radni podczas zbliżającej się sesji Rady Miasta. Jeśli podtrzymają stanowisko komisji, będzie to oznaczało, że jeden z zarzutów społecznika wobec działań prezydenta został formalnie uznane za zasadne. Dzisiaj w Łuchówku odbędzie się uroczyste otwarcie nowej placówki Straży Granicznej. Połączone będzie z obchodami 35-lecia nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą, po której uczestnicy przejdą w przemarszu do nowej siedziby placówki. Oprawę wydarzenia zapewni orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej, a głównym punktem będzie uroczysty apel.
7: Będzie to placówka, która będzie włączona w system ochrony granicy państwowej, granicy zielonej, także nie będą tam prowadzone odprawy graniczne i jedynie będzie ona zaangażowana w samą ochronę granicy państwowej. Zastąpi ona już dotychczas istniejącą placówkę Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej. Pokryje się to także z terytorialnym zasięgiem placówki w Lubyczy Królewskiej. Niemniej jednak było to konieczne ze względu na to, aby ta placówka była bardziej jednak bliżej linii granicy państwowej, aby ci funkcjonariusze mogli realizować swoje zadania w szybszym czasie, dotrzeć do pewnych miejsc, no i w bardziej komfortowych, nowoczesnych warunkach. Będzie to placówka, która jest nowoczesna, spełnia różnego rodzaju wymogi.
6: Mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy Nadburzańskiego Oddziału Straży. Nowoczesny obiekt powstał w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025, a działkę pod inwestycje przekazała gmina Olchówek.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Wczoraj po południu chełmscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia, do którego doszło w pobliżu zbiornika w miejscowości Staw. 31-letni mężczyzna z gminy Rejowiec jeździł tamtędy motocyklem crossowym, mimo że wcześniej był upominany za takie zachowanie. Tym razem jego nielegalna zabawa zakończyła się jednak bardzo źle, ponieważ w pewnym momencie, próbując przeskoczyć pojazdem nad rowem melioracyjnym, stracił panowanie nad kierownicą i z impetem uderzył o ziemię. Mundurowi wraz ze strażakami z miejscowego OSP pomogli przenieść 31-latka do karetki. Obecnie mężczyzna w bardzo poważnym stanie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej.
8: Jezus,

0: A teraz przy poniedziałku porcja wiadomości kulturalnych, które przedstawi dla Was Monika Łupkowska. Także zostańcie na 104,9 FM, a na pewno zobaczycie, jaki kulturalny świat otwiera się przed Wami.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Andrzej Leńczuk, organizator koncertu Blur Elite od 35 lat.
3: I właśnie, 35 lat, jubileuszowe wydarzenie się szykuje. I co w programie tegorocznego koncertu?
4: Trzeba powiedzieć, że każdy koncert był bogaty artystycznie. Tych koncertów było 34, tak jak wspomniałem, 35 koncert. Zaczynaliśmy od Bernarda Ładysza, czyli muzyka podobna, tak jak i w tym tegorocznym koncercie. Przez te 34 lata występowały znakomite gwiazdy, świętej pamięci Czesław Niemen, Marek Grechuta, Stanisław Sojka, Anna Szałapak, Krzysztof Krawczyk. Poza tym cała plejada artystów, którzy w tej chwili dalej koncertują. Tegoroczny koncert to będzie wydarzenie, można powiedzieć, w którym wystąpią 3 pokolenia, a więc tym najstarszym pokoleniem, choć młody artystycznie, Wiesław Ochmar, znakomity tenor, wystąpi także jego wnuk Krystian Ochman, polsko-amerykański muzyk, który wygrał kiedyś jedną edycję Talent. No i oczywiście ten tegoroczny koncert będzie okazją do promocji młodzieży z Krasnego Stawu talentów muzycznych. I nie tylko, bo będą też recytatorzy, czyli młodzież ze szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia w Krasnym Stawie, a także młodzież z pierwszego, drugiego liceum i oczywiście do tego jeszcze młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury i Krasnostawskiego Domu Kultury.
3: Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie miłość, więc jaki repertuar tutaj się znalazł?
4: Przez te 33 lata dwukrotnie chyba był ten temat przewodni, ale chcemy nawiązać do miłości. Zaczynamy od pięknego tekstu hymnu miłości świętego Pawła. Oczywiście także w czasie wydarzenia będą czytane teksty o miłości świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego o miłości do ojczyzny. Piękny tekst, który jest to fragment homilii z Częstochowy. Proszę wszystkich słuchaczy Radia Bon Ton, mieszkańców nie tylko Krasnego Stawu, Chełma, a także regionu na koncert 31 maja, godzina 19, kościół świętego Franciszka Ksawerego w Krasnym Stawie. Wstęp wolny, oczywiście każdy uczestnik dostanie informator, w którym są zawarte zdjęcia, a także informacje krótkie o tych wszystkich koncertach, które odbywały się od 1992 roku.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kubybilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
2: Reklama.

0: Za chwilę wiadomości, czyli kilka minut konkretów ze świata, który codziennie próbuje nas zaskoczyć, dlatego sprawdzimy kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego znowu rozpaliło internet, polityka albo kierowców stojących w korkach. Zostańcie czujni, bo zaraz lecimy z faktami.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra. Yeah!

0: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open. Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
1: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne. Też wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
0: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
2: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Bochenczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
0: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski i z Polskiej Sieci Ekonomii.
3: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
0: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. 5 krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego Sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na 4 piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
4: Bonton Radio. Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Roland Garros ruszył pełną parą. Zwycięstwo odnotowały Magdalena Toro oraz Magdalena Fręch. Dziś polskich kibiców emocjonować będą 3 spotkania. Fani ostrzą sobie zęby przede wszystkim na pojedynek Igi Świątek. Ta zagra równo w południe na korcie Filipa Szatiera. Rywalką Polki będzie Australijka Emerson Jones, która gra w turnieju dzięki dzikiej karcie. Godzinę wcześniej na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Czekają arcytrudne zadanie. Zagra bowiem z doskonale znaną Chinką Qin Wen Zhen, która na kortach w Paryżu zdobyła złoto olimpijskie. W akcji zobaczymy też Huberta Hurkacza. Jego rywalem będzie Hiszpan Jaume Munar. Finn Mikko Heikkilä wygrał królewski rajd Skandynawii, drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Mikołaj Marczyk został sklasyfikowany na 7 pozycji ze stratą blisko 2,5 minuty do zwycięzcy.
5: Tym samym wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie. Mamy 13 punktów, to oczywiście cieszy, natomiast w tej chwili już myślę o najbliższych 4 rajdach asfaltowych, na których musimy wzbić się na wyższe tempo.
4: Kolejną rundą sezonu rajdowych Mistrzostw Europy będzie 14 rajd Rzymu. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6 zwycięstwo na Mistrzostwach Świata. Te rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria z Finlandią z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. Wiadomo też, że w przyszłym roku rywalami Polaków w dywizji 1A będzie Wielka Brytania, która jest pewna spadku na zaplecze elity. Koszykarze San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 103-82 w czwartym meczu finałowym konferencji zachodniej NBA. Tym samym wyrównali stan rywalizacji w play-off do 4 zwycięstw na 2-2. Kolejne spotkania jutro oraz w czwartek.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Niebo nad Polską błękitne i tak będzie do końca dnia, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 24 na Lubelszczyźnie, 25 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 26 na Śląsku.
6: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
8: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Hełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Jeśli macie wątpliwości, myśli kołaczą się w głowie, czy poniedziałek może być dobry, to wystarczy posłuchać Radia Bonton, żeby porzucić wszelką wątpliwość. I ja wam w tym pomogę. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
15: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Powiem wam coś, co brzmi jak ciekawostka z działu, czy to w ogóle możliwe. Ale jest całkiem poważną hipotezą naukową. Według badań Uniwersytetu Kopenhaskiego wszystkie osoby o niebieskich oczach mogą mieć jednego wspólnego przodka, który żył około 6 do 10 tysięcy lat temu w rejonie Morza Czarnego. Naukowcy mówią, że wcześniej wszyscy mieli brązowe oczy, a potem pojawiła się jedna mutacja w genie OCA2, która zmniejszyła produkcję melaniny w tęczówce i tak powstał kolor niebieski. I co ciekawe, ta zmiana przetrwała w niemal niezmienionej formie do dziś. Czyli jeśli macie niebieskie oczy, to według tej teorii wszyscy, bo ja też mam niebieskie oczy, jesteśmy krewnymi jednej osoby, której pomieszało się w oczach. I tak się tylko zastanawiam, czy te oczy mogą kłamać.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
3: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608-340-730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Rusem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
9: Sporo informacji, sporo ciekawostek, sporo muzyki, więc musimy dosmaczyć naszą ramówkę wiadomościami sportowymi. Więc niech kucharzem w tej dziedzinie będzie znany i lubiany Marcin Petruk.
10: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Bonton Radio Sport.
13: Sport Marcin Petruk. Ekoróżanka powiększyła przewagę nad rywalami w chełmskiej klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez Patryka Błaszczuka umocnił się na czele tabeli 2-0, pokonując na wyjeździe Unię Rejowiec.
14: Wiedzieliśmy, że to ważne spotkanie, jak to i każde teraz. Cieszy ta wygrana. Przebieg meczu, no to od początku gdzieś tam, jak to my teraz w ostatnich meczach chcieliśmy narzucić swój, czyli utrzymywaliśmy się długo przy piłce, tworzyliśmy się tą sytuację. Przeciwnik się nastawił na bardziej na kontrataki i w sumie po pierwszej połowie, no to za bardzo nam nie zagroził. Mieliśmy dużo sytuacji właśnie z naszej strony. Brakowało albo ostatniego podania, albo skuteczności, no ale gdzieś tam trafiliśmy na 1-0, więc jakiś tam spokój był.
13: Mówił szkoleniowiec Eko Różanki. 4 punkty za liderem znajduje się natomiast Astra Leśniewice, która w 23 kolejce 1-2 uległa Kłosowi gmina Chełm, mówi trener Artur Dąbrowski.
14: Po
0: pierwszej połowie przegrywaliśmy 2-0 i po naszych błędach, które wykorzystał Kłos, i niestety w drugiej połowie udało nam się tylko strzelić jedną bramkę i wynik końcowy tylko 2-1. Gra nasza w większości meczu polegała na kreowaniu gry, prowadzeniu gry. Przebywaliśmy w okolicach pola karnego Kłosa, natomiast niestety nie potrafiliśmy kilku dogodnych sytuacji zamienić na bramki i skończyło się jak się skończyło. No i zobaczymy.
13: 6 punktów za Astrą. Na trzecim miejscu plasuje się z kolei brat Sienice Nadolna, który 4-4 zremisował z rezerwami Chełmianki. Przenosimy się do chełmskiej klasy A, gdzie granica do Rochusk kontynuuje zwycięską pasce. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 3-0 pokonał Start Pawłów i jako lider ma aż 9 punktów przewagi nad Orłem Srebrzyszcze. Ten z kolei również zgarnął komplet oczek po domowym zwycięstwie z Hutnikiem Dubeczno 6-3. Trzecia lokata należy natomiast do Wiktorii Żmudź, która nie rozegrała w weekend spotkania, ponieważ rywale ze spółdzielcy Siedliszcze nie dotarli na murawę. Walka o punkty trwa również w chełmskiej klasie B. Tabeli nadal przewodzi GKS Pławanice Kamień, który 5-1 wygrał na wyjeździe z rezerwami Bogu Hanna. Punkt straty do lidera ma natomiast Savena Savin, która również na wyjeździe 2-0 pokonała drugi zespół Orła Srebrzyszcze. B-klasowe podium zamyka Wojsławio Wojsławice, wygrywając 5-1 z KS-em Bezek i spychając go na czwartą lokatę.
15: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
16: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
12: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: W tym roku mijają 43 lata, od kiedy polska cenzura dała się wykiwać filmowi Seks Misja. Kultowa polska komedia science fiction, w dużym skrócie o świecie bez mężczyzn, pokazywała świat rządzony przez kobiety i perypetie z tym związane. Każdy zna, każdy widział, ale ja w sumie nie o tym, bo ostatnio przeczytałem informację, że japońscy naukowcy coś tam zamieszali, wymieszali i po tych manewrach stwierdzili, że można wyhodować ludzkie dziecko i to nie za 100 czy 200 lat, ale do 2028 roku. Szybko licząc, 2 lata. Kontrowersyjne te badania i powiem wam, że chyba lepiej w tym temacie trzymać się tradycji, bo inaczej zawsze ktoś może skomentować, jak ten Max z Seks Misji.
1: Ja tu widzę niezły burdel!
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja! 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: 10 minut do 11 albo drugiej kawy, drugiego śniadania i tak dalej, ale na 104,9 FM to 10 minut do wiadomości ze świata i z kraju. No i powiemy też, co w pogodzie, także jeśli jesteście ciekawi, co się zmieniło przez ostatnią godzinę, poczekajcie przy radioodbiornikach.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet, Chełm, ulica Podgórze 45. Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
4: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
5: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
4: Serio?
5: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
4: I co? Udało Ci się sprzedać?
5: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
6: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
8: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego, najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożniej wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali. Prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
1: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
0: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. A przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: 5 pijanych kierujących zatrzymali w miniony weekend krasnostawscy policjanci. Wśród nich było 3 rowerzystów i 2 kierowców aut. Rekordzista miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Gmina Rajowiec planuje budowę nowoczesnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Problem w tym, że wszystkie oferty złożone w przetargu przekroczyły budżet zabezpieczony przez samorząd. Najtańsza propozycja opiewa na blisko 1 400 000 zł, a najwyższa na 2 miliony. Trwają zapisy na jubileuszowy 25. bieg Sobiborski we Włodawie. Tegoroczna edycja odbędzie się w formule półmaratonu, a zainteresowanie zawodami jest bardzo duże. O tej sportowej imprezie więcej w lokalnych wiadomościach. Zapraszam o 11.30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Deszcz nam dziś niestraszny, w całym kraju sporo słońca, a na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 26 na Śląsku i w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
2: Bonton Radio 104,9 FM. Na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
6: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, Chełm, ulica Podgórze 45, dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
7: I tak można rozpoczynać kolejną poniedziałkową godzinę. Wy z Radiem Bonton, którego słuchacie na 104,9 FM, a ja z wami, drodzy słuchacze, Kamil Bukowski. Witam serdecznie i jeszcze przez godzinę z przyjemnością będę wam towarzyszył, a że nie wypada przychodzić w gości z pustą ręką, mam dla was sporo dobrej muzyki.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka, Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50, oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
0: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 1096.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
0: Reklama. Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: teraz wiadomości, które mrożą krew w żyłach, bo od 3 dni pojawia się jedno pytanie. Czy radio w aucie to już koszt, który trzeba ponosić? I odpowiedź niestety brzmi tak. Jeśli w samochodzie jest odbiornik, prawo traktuje go jako podstawę do naliczenia opłaty abonamentowej. Tak, dobrze słyszycie? U osób prywatnych działa jedna zasada. Jedna opłata na gospodarstwo. I ta opłata obejmuje też radio w aucie. Ale przy leasingu i wynajmie obowiązek często przechodzi na firmę, która udostępnia pojazd. Także drodzy przedsiębiorcy, bądźcie czujni. W działalności gospodarczej nie ma zbiorczego rozliczenia. Każde auto i każdy odbiornik liczy się osobno. W 2026 roku ta opłata to jakieś 9,50 miesięcznie za radio w samochodzie, czyli 114 zł rocznie. I tu kluczowe jest jedno. Prawie nie liczy się to, czy słuchasz, tylko to, czy możesz słuchać. Także czasem nie warto nadstawiać ucha.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
9: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
10: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
9: Newsy, goście i Twoja muzyka.
10: Od poniedziałku do piątku od 12.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
11: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
0: Reklama.
12: Wiemy już, że opłata za radio w samochodzie dotyka wszystkich kierowców, tych w naszym województwie też, więc zobaczmy, co jeszcze słychać w regionie. Już teraz wiadomości lokalne.
13: Jest 11.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. 5 pijanych kierowców zatrzymali w miniony weekend krasnostawscy policjanci. W ręce mundurowych wpadło 3 rowerzystów i 2 kierowców autoosobowych. Niechlubnym rekordzistą okazał się 33-letni cyklista. Mężczyzna miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Uwagę patrolu przykuł także kierowca BMW, który jechał bez jednej tablicy rejestracyjnej, a badanie alkomatem wykazało u niego ponad 2 promile. Podobny wynik wydmuchał 66-letni kierowca Mazdy z gminy Krasnystaw. Z kolei dwaj pozostali nietrzeźwi rowerzyści mieli od 1,5 do niemal 2 promili. Policja przypomina, jazda na podwójnym gazie to ogromne zagrożenie dla wszystkich na drodze. Funkcjonariusze apelują o zachowanie rozsądku w tym obszarze. Proszą również o zdecydowaną reakcję świadków. Jeden szybki telefon pod numer alarmowy może zapobiec prawdziwej tragedii. Gmina Rejowiec Fabryczny planuje budowę nowoczesnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Chociaż postępowanie przetargowe weszło już w kluczową fazę, to przyszłość inwestycji wciąż pozostaje niepewna. Wszystkie złożone oferty okazały się bowiem wyższe od środków zabezpieczonych przez samorząd. Pod koniec kwietnia tego roku gmina ogłosiła przetarg na realizację zadania pod nazwą budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Rejowiec. Projekt zakłada powstanie nowoczesnej infrastruktury, która będzie służyła gospodarce odpadami. W planach ujęto m.in. budowę kontenerów socjalnych i roboczych, utwardzenie placu, montaż wagi przejazdowej dla samochodów ciężarowych, wykonanie oświetlenia i monitoringu, także budowę przyłącza wodociągowego oraz ogrodzenie całego terenu. Inwestycja ma zostać dofinansowana ze środków unijnych. Zgodnie z założeniami wykonawca miałby zrealizować zadanie w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy. Otwarcie ofert nastąpiło 19 maja. Do przetargu zgłosiło się 6 firm. Wszyscy oferenci zadeklarowali maksymalny 60-miesięczny okres gwarancji. Firma Skrupego zaproponowała, że zlecenie wykona w zamian za wynagrodzenie w wysokości niespełna 1,4 mln złotych. Więcej, bo prawie 1,5 mln regiona. Chciałoby natomiast zarobić przedsiębiorstwo z siedzibą w Srebrzyszczu. Na liście oferentów pojawiły się także znacznie wyższe kwoty. Jedną z nich ponad 1 800 000 zaproponowała firma Budmat. Z kolei kosztorys opiewający na ponad 1 900 000 przedłożył wykonawca z Knurowa. Z kolei lokalny chełmski podmiot wyliczył, że budowa punktu będzie kosztowała dokładnie 1 950 000 złotych.
9: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
13: Trwają zapisy na jubileuszowy 25. bieg sobiborski. Tegoroczna impreza we Włodawie będzie miała zupełnie nową formułę. Biegacze zmierzą się ze sobą na dystansie półmaratonu. To jedno z ważniejszych wydarzeń sportowych w powiecie włodawskim. Zgłoszenia zawodników przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dyrektor placówki informuje o ogromnym zainteresowaniu tym wydarzeniem. Już w pierwszej dobie chęć udziału zgłosiło kilkudziesięciu sportowców i liczba uczestników na liście startowej szybko rośnie. Trasa biegu wystartuje przy Miejscu Pamięci w Sobiborze. Zawodnicy pobiegną do Włodawy drogą wojewódzką numer 816. Organizatorzy zapraszają do startu doświadczonych biegaczy oraz debiutantów. A policjant z Krasnegostawu stanął na podium sportowych mistrzostw Polski. Sierżant sztabowy Krzysztof Cichosz zajął trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. Wywalczył ten wynik podczas mistrzostw Polski Policji w biegu górskim w miejscowości Ptaszkowa. Mundurowi z całego kraju rywalizowali tam na bardzo wymagającej trasie. Biegacze ścigali się w ramach 6. półmaratonu Jaworze. Reprezentant krasnostawskiej komendy wykazał się na górzystym terenie ogromną determinacją. Ten świetny wynik potwierdza jego doskonałą kondycję. Sportowy sukces wymagał od policjanta wielu regularnych treningów.
9: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Kalendarz to dobry wynalazek. Powie, co będzie, co było, kiedy trzeba, przywoła do porządku i pozwoli uporządkować, co trzeba. Ale Jarek Hołota używa kalendarza do innych, bo muzycznych celów. Posłuchajcie, co dla nas przygotował.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 25 maja. Wiem, początki tygodnia bywają trudne, ale z Radiem Bonton i solidną dawką muzycznych historii na 104,9 FM wejdziemy w ten dzień z pełną energią. Przed nami fakty z muzycznej historii. Zaczynamy w roku 1948. 25 maja na świat przyszedł Klaus Meine, charyzmatyczny wokalista legendarnej niemieckiej grupy Scorpions. Klaus świętuje dzisiaj swoje 78 urodziny. To człowiek, którego potężny, czysty i niezwykle charakterystyczny głos stał się wizytówką takich rockowych przebojów jak Rock You Like a Hurricane czy ballady wszechczasów Wind of Change, przy której gwizdał przecież cały świat i cały hełm. 100 lat dla ikony rocka. Przenosimy się do roku 1958. 25 maja urodził się Paul Weller, brytyjski muzyk, wokalista i kompozytor, lider kultowych formacji The Jam oraz The Style Council, nazywany The Mod Father. Paul to absolutna świętość brytyjskiej muzyki gitarowej, który zrewolucjonizował tamtejszą scenę i stał się inspiracją dla takich zespołów jak Oasis czy Blur. Dzisiaj jubilat kończy 68 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1975. 25 maja na świat przyszła Lauryn Hill, genialna wokalistka, raperka i ikona muzyki R&B. Lauryn, która kończy dziś 51 lat, podbiła świat najpierw jako głos trio The Fugees, kto nie pamięta ich wersji Killing Me Softly, a potem solowym, absolutnie genialnym i nagrodzonym 5 statuetkami Grammy albumem The Miseducation of Lauryn Hill. Zaglądamy do roku 1977. To wyjątkowy dzień dla fanów brytyjskiego kina i muzyki. W Londynie odbyła się premiera legendarnego filmu dokumentalnego Punk Rock Movie, który bez upiększeń i z bliska pokazał narodziny i surową energię ruchu punkowego na Wyspach, uwieczniając na taśmie występy takich grup jak The Clash czy Sex Pistols. Przeskakujemy do roku 1992. Dokładnie 34 lata temu nowojorskie trio The Beastie Boys wydało swój 3 album studyjny Chick Your Head. Płyta stała się kamieniem milowym, ponieważ raperzy postanowili sami chwycić za żywe instrumenty, genialnie miksując hip-hop z hardcore punkiem i funkiem. To właśnie z tego krążka pochodzi absolutna petarda So What You Want. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokową rocznicą z 1991 roku, która udowodniła, że niemieccy rockmeni potrafią stworzyć album idealny. Dokładnie 35 lat temu, w okolicach 25 maja, światło dzienne ujrzał singiel jednego z najważniejszych utworów z płyty Crazy World grupy Scorpions. Mowa o rockowej balladowej petardzie Send Me an Angel. Piosenka napisana przez Rudolfa Schenkera i zaśpiewana genialnie przez dzisiejszego jubilata Klausa Meina, stała się gigantycznym hitem radiowym na całym świecie, idealnie dopełniając historyczny sukces utworu Wind of Change. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do 1991 roku. Skoro świętujemy dziś 70. urodziny Klausa Meina, w Radiu Bonton musi wybrzmieć ten utwór. To genialny, podniosły i pełen przestrzeni numer, który idealnie pasuje do poniedziałku. Pozwoli wam na chwilę nostalgii, ale też da potężny zastrzyk motywacji na cały nadchodzący tydzień. Podkręćcie głośniki, przed wami Scorpions i Send Me an Angel.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
2: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
1: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
2: Zadzwoń 664 775 457
1: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Na dzień dobry.

0: Na zegarach już 11:50, także na mnie już pora. Dzięki za pierwszy dzień razem. Słyszymy się oczywiście jutro, ale zostańcie na 104,9 FM, żeby dobry nastrój was nie opuścił. Kamil Bukowski, trzymajcie się. Cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
1: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej. Finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
3: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.hełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama.
5: A w Radiu Bonton mamy godzinę 12, co oznacza, że czas na popołudnie w rytmie dnia. Dzień dobry.
6: Zdarzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, no ale nie ma informacji, by trzeba je było zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
7: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
8: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
7: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
6: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu w Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
9: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12 miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie, nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
6: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 20 stopni, maksymalnie dzisiaj będzie 24-25. Na niebie pochmurnie, chociaż też nie jakoś bardzo, generalnie jest stosunkowo jasno, nie? 1027 hektopaskali i dobra jakość powietrza na ten moment.
10: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk. Dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
11: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
12: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
13: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
5: Po poniedziałek, po weekendzie już, kochani, mam nadzieję, że zdrowo wypoczęliście i jesteście gotowi na kolejny tydzień. I jak zawsze na posterunku o tej porze niezawodne Radio Bonton. Ja jestem Janek Zieliński, kłaniam się i zapraszam Was na popołudnie w rytmie dnia do 17. Jestem z Wami. Nie wiem, czy wiecie, dziś jest Światowy Dzień w Piłki Nożnej i trochę się wokół futbolu będziemy kręcić przez cały dzień, zarówno jeżeli chodzi o lokalny szczebel, jak i ten krajowy. Oprócz tego, w tej godzinie czekają na nas kroniki miasta i dużo super muzy. Na dobry początek Susan Vega i Luka. Ja jeszcze sobie lukam, co jest dalej. Mamy też chociażby Jasona Derulo, Dawida Podsiadło, czy też chociażby duet Kuba i Kuba.

0: Reklama.
1: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
6: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.

Końcówka maja jest niezwykle gorąca piłkarsko. W miniony weekend mieliśmy ostatnią kolejkę Ekstraklasy, gdzie cuda mieli państwo. Prawdziwe cuda. Swoją postawą w końcówce sezonu Termalika Brukbet Nieciecza zabrała ze sobą oba kluby z Trójmiasta do pierwszej ligi. Chociaż Lechia Gdańsk w swoim oświadczeniu stwierdziła, że jednak nie spadła, bo te 5 punktów zabrane jej przez ligę, to liga im nielegalnie przydobiła karę i tym sposobem utrzymanie. Teraz będzie się walka toczyć w sądzie, bo tam też w sądach wylądowały te sprawy. My jednak przenosimy się bliżej naszych boisk, bo za chwilę spotyka Radia Bonton i relacja z ostatniego starcia Chełmianki.

0: reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Recepta na udany dzień?
9: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
8: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
10: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Chełm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
0: Reklama.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio Sport.
15: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przedostatni mecz rundy wiosennej na korzyść Chełmianki. W sobotę biało-zieloni zdobyli komplet trzecioligowych punktów po 2 golach Pawła Tomczyka, pokonując u siebie naprzód Jędrzejów 2-0. Mówi trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
16: Gorzki smak tego zwycięstwa, bo przed meczem było jasne, że niestety zostaniemy na tym trzecim miejscu, więc o tym, żeby powalczyć awans, niestety nie będzie mowy. Sezon 69 punktów plus jeszcze mecz, więc punktowo to jest co najmniej przyzwoicie, ale dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze i ten sezon, który miał być tym przełomowym, tym awansowym, tak niestety kończymy na trzecim miejscu i nie powalczymy o tą drugą ligę. Sam mecz, no to w zasadzie bez jakiejś tam większej historii, kontrola, całe spotkanie, więc na koniec pożegnaliśmy się z kibicami w fajny sposób.
15: W ostatnim meczu rundy wiosennej biało-zieloni zagrają na wyjeździe z Wisłoką Dębica. Również w sobotę na Murawy wyszły dwa nasze czwartoligowe składy, które zmierzyły się ze sobą. Bóg Hanna podejmował start Krasnystaw i wygrał 3-0 po 2 golach Mateusza Chwedoruka i jednym Jairo Rodriguez'a. Następny mecz drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa zagra na wyjeździe z rezerwami Motoru Lublin, natomiast prowadzony przez Dawida Sołdeckiego start Krasnystaw podejmie u siebie Lublinianką. I przenosimy się do Ekstraklasy, która z kolei w weekend zakończyła sezon. Utrzymał się w niej Motor Lublin, chociaż nie zakończył rozgrywek udanie, ponieważ 0-4 uległ na wyjeździe Legii Warszawa. Mówi trener zespołu z Koziego Grodu Mateusz Stolarski.
17: Na pewno w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie było 7 miejsce, chcieliśmy przynajmniej się do tego zbliżyć i twarde dane pokazują, że tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja też uważam, że w tym momencie utrzymanie Motoru Lublin to też jest sukces i nie ma tutaj się co oszukiwać, bo patrząc na to, kto mimo wszystko skończył za nami, kto grał jakie mecze i jak ta liga była zwariowana, uważam, że również trzeba docenić to, że udało się utrzymać Motor w Ekstraklasie.
15: Sezon 25-26 Motor Lublin zakończył na 12 lokacie z dorobkiem 43 punktów.
12: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
13: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
14: Bonton Radio. W rytmie dnia.

Wprawdzie nie nadajemy z Łodzi, tylko z Chełma, co nie zmienia faktu, że płyniemy nad jezioro Uściwierz. W PRL-u były śmiałe plany, żeby nad tym zbiornikiem na pojezierzu Łęczyńsko-Wodackim zrobić ośrodek sportów wodnych. Co z tego wyszło? O tym dowiecie się w kronikach miasta Radia Bonton, które za momencik polecą w rytmie dnia. Natomiast póki co, no, ja spływam i zostawiam przestrzeń dla Dawida Podsiadło i jego utworu Mori, już teraz.

Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.

0: Położone w powiecie chełmskim jezioro Uściwierz należy do największych w naszym województwie. To początek informacji zamieszczonej w Sztandarze Ludu 30 czerwca 71 roku. Pisano o nim: od północy i zachodu brzegi Uściwierza są zarośnięte i trudno dostępne. Niemniej są miejsca, w których jest bezpośredni dostęp do jeziora. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Chełmie wystąpił z inicjatywą zorganizowania nad tym jeziorem ośrodka sportów wodnych. Mieszkanka Grabniaka przekazała na ten cel bezpłatnie 40-arową działkę. Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych w Chełmie przystąpił już do budowy drogi dojazdowej. Wykopano rowy i zwieziono część piasku na nasyp. W tym roku ma być wybudowanych około 1400 metrów drogi o nawierzchni twardej. Dyrekcja Chełmskich Zakładów Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych przekazała też część odrzuconych z produkcji pustaków, słupków ogrodzeniowych, szyn. Rada Zakładowa przy Banku Rolnym w Chełmie zadeklarowała 1000 zł, a pomocy obieca udzielić także rejon eksploatacji dróg publicznych w Chełmie.
1: Czasami umieszczamy takie informacje dosyć odległe. No i rzeczywiście jezioro Uściwierz teraz poza powiatem chełmskim, ale w tym czasie jeszcze był to powiat chełmski, gdyż gmina Cyców w tym czasie należała do powiatu chełmskiego. Obecnie należy do powiatu łęczyńskiego. Kiedy powiaty się odrodziły, to właśnie powstał powiat łęczyński. Jezioro rzeczywiście bardzo interesujące, bo jedno z większych, 284 hektary, ale rzeczywiście w takim kształcie dosyć trudno dostępnym dla turystów. No i tutaj zrodziła się koncepcja. Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju postanowił zorganizować nad jeziorem Uściwierz taki ośrodek sportów wodnych. No rzeczywiście duże jezioro nadawało się do takich działań. Z notatki wynika, że zaangażowano różnorodne instytucje, doprowadzono drogę, nawet jedna z mieszkanek okolic przekazała działkę na takie potrzeby. No i tutaj świetlane miały być perspektywy. No nie do końca te perspektywy się sprawdziły, bo ostatecznie jednak taki ośrodek sportów wodnych nie powstał. Być może przez pewien czas funkcjonował, no ale obecnie nie ma takiego ośrodka. Jezioro Uściwierz głównie teraz się kojarzy z wędkarstwem, no i najczęściej z ochroną przyrody, bo rzeczywiście jezioro jest siedliskiem wielu gatunków ptaków. Ciekawa też roślinność. W zasadzie obecnie to się głównie podkreśla takie walory tego miejsca, nie mówiąc oczywiście o wielkości, bo ciągle jest to jedno z większych jezior tutaj w okolicach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, ale właśnie ostatecznie przeważyły te jednak kwestie ochrony przyrody i zrezygnowano jednak z takich działań. No raczej tutaj już jakaś zmiana nie nastąpi, bo jednak ochrona przyrody to zagadnienie niezwykle ważne, do którego się przywiązuje dużą wagę i raczej już taki ośrodek sportów wodnych nie powstanie. W międzyczasie oczywiście pojawiły się takie ośrodki w innych miejscach nad innymi jeziorami. W związku z tym też już chyba nie było takiej potrzeby, żeby te działania kontynuować. No ale myślę, że to interesujące, że na początku lat 70. pojawiła się taka koncepcja.

0: Kroniki miasta. Dziennikarski powrót do przeszłości. Wehikułem czasu sterują Eliza Kudelska-Nowosad i Zbigniew Lubaszewski.
1: Bonton Radio.

0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama.
0: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twoja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6

Nie zostawiamy jeszcze sportu w Radiu Bonton, bo chcieliśmy pogratulować sierżantowi sztabowemu Krzysztofowi Cichoszowi za zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polskiej Policji w Białogórskim, a mówimy o wymagającej trasie z Ptaszkowej, gdzie funkcjonariusz Krasnostawskiej Komendy Powiatowej musiał pokonać resztę konkurencji z całej Polski.

Sprawdźcie ten temat na supertydzień.pl. Też muszę pogratulować Idze Świątek, która bardzo sobie dobrze radzi w swoim aktualnym meczu. Naprawdę dobrze. Także kochani, więcej wiadomości lokalnych i też z kraju i ze świata po 13 w Radiu Bonton.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
3: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
4: Hello Chery
3: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
1: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy MAJ. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów opery lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
14: Minęła godzina 13, a to oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z globu, z okolicy i ze stolicy.
15: Dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wróćmy do wypadków w Śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań. Marcin Krzemiński. Dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia 2 autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
16: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
15: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także w przypadku 98. Tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75 groszy. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
4: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
13: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
4: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
15: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie BIK Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
17: W Chełmie planowane są zmiany w zasadach korzystania z miejskich przystanków. Nowa uchwała w uzasadnieniu ma uporządkować sieć przystanków i dostosować ją do aktualnej infrastruktury, a przewoźnicy będą mogli zatrzymywać się tylko na czas wsiadania i wysiadania pasażerów. Za korzystanie z przystanków mają też uiszczać opłatę. W Rejowcu Fabrycznym zmarła Lucyna Wawruszak, wieloletnia radna Rady Miasta i działaczka samorządowa. Angażowała się w sprawy mieszkańców, szczególnie rodzin w trudnej sytuacji i seniorów. Zmarła 20 maja w wieku 77 lat. Za niecałe pół godziny w wiadomościach również więcej o inwestycji w przebudowę ponad 200-metrowego odcinka drogi łączącej Aleją Jana Pawła II z ulicą Chełmską we Włodawie. Pracę wykona firma z Lubartowa. Koszt zadania wyniesie blisko 850 tysięcy złotych.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
14: 5 po 13 sprawdzamy prognozę pogody. Maksymalnie dzisiaj 24 stopnie po godzinie 16. Póki co około 20. Może też nieco mocniej momentami zawiać wiatr. Ciśnienie 1027 hektopaskali. Dobra jakość powietrza na ten moment. Trochę chmur na niebie, chociaż też nie takie gęste homunculusy, tylko takie, no, takie, taka mgiełka powiedzmy nad nami jest. I taka mgiełka się jeszcze przez te kilka godzin utrzyma.
1: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
18: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
1: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
7: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
19: Sponsorem programu jest salon samochodów używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
14: Wszystkim paniom, które teraz słuchają Radia Bonton, życzę wszystkiego najlepszego, urody, zdrowia i miłości. Dzisiaj mamy w końcu Dzień Królewny. Królewski szambelan Janek Zieliński z tej strony i ogłaszam, co następuje. W tej godzinie dominować będą wiadomości lokalne, a kulminacja w serwisie o 13.30. Bye.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: chciałem was trochę oświecić w Radiu Bonton. W piątek do chełmskich potrzebujących trafił energooszczędny sprzęt AGD wart łącznie 60 tysięcy złotych. To wszystko dzięki tytułowi Świetlnej Stolicy Polski 2025-26, który Chełm otrzymał w głosowaniu Świeć się z energią. Także świetna i świetlna wiadomość.
1: This is not the time or the place for broken-hearted.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
5: To kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. W Chełmie szykują się prawdopodobnie spore zmiany dla pasażerów, ale przede wszystkim przewoźników. Urząd Miasta przygotował nową uchwałę, która ma, jak czytamy w uzasadnieniu, gruntownie uporządkować zasadę korzystania z miejskich przystanków. Urzędnicy tłumaczą, że stare przepisy sprzed lat nie przystają do rzeczywistości. Przez remonty i drogowe inwestycje w Chełmie powstały nowe zatoki, pętle autobusowe, ulice, które trzeba w końcu formalnie wpisać do miejskiego rejestru. To jedno, jednak projekt uchwały zakłada też warunki i zasady korzystania z miejskich przystanków przez przewoźników, którzy dowożą pasażerów do Chełma z sąsiednich gmin. Według dokumentu autobusy i busy, zarówno te miejskie, jak i dalekobieżne, będą mogły stawać na przystankach wyłącznie na czas wsiadania i wysiadania. Kierowcy dostaną też nakaz podjeżdżania jak najbliżej krawężnika, co ma ułatwić podróż seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Za samowolkę i postoje na dziko będą kary, bo każda firma transportowa musi najpierw zdobyć oficjalną zgodę magistratu. Miasto wprowadza też jasny cennik. Za każde jedno zatrzymanie autobusu przewoźnicy zapłacą do miejskiej kasy 5 groszy. Nad wprowadzeniem tych zasad w życie będą głosować w tym tygodniu chełmscy radni. Z głębokim smutkiem mieszkańcy Rejowca Fabrycznego przyjęli wiadomość o śmierci Lucyny Wawruszak, wieloletniej radnej Rady Miasta Rejowiec Fabryczny, osoby od lat zaangażowanej w działalność społeczną i samorządową. Zmarła 20 maja, pozostawiając po sobie pamięć osoby oddanej mieszkańcom i sprawom lokalnej społeczności. Lucyna Wawruszak była nierozerwalnie związana z życiem publicznym miasta. Mandat radnej sprawowała przez 3 kadencje, pełniąc tę funkcję nieprzerwanie w latach 2006-2018. Szczególną troską otaczała rodziny wielodzietne i osoby borykające się z problemami materialnymi, o seniorów, dbając o ich aktywizację i godne życie i mieszkańców dotkniętych kryzysami życiowymi. Zmarła w wieku 77 lat.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: We Włodawie rusza przebudowa drogi łączącej Aleję Jana Pawła II z ulicą Chełmską. Władze miasta podpisały właśnie umowę z wykonawcą. Prace obejmą ponad 200-metrowe odcinek tej trasy. Robotnicy w pierwszej kolejności zdemontują starą nawierzchnię. W jej miejscu ułożą nowy asfalt. Inwestycja mocno poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Budowlańcy zrobią równe chodniki oraz nową ścieżkę rowerową. Przebudują też zjazdy do posesji i usprawnią kanalizację deszczową. Przy drodze ma stanąć nowoczesne oświetlenie uliczne. Koszt całego zadania wyniesie blisko 850 tysięcy złotych. Włodawa zdobyła na ten cel dotację z rządowego funduszu. Przebudowę przeprowadzi przedsiębiorstwo z Lubartowa. Lada dzień ekipy budowlane rozpoczną pierwsze prace w terenie. Już w najbliższą niedzielę, 31 maja, Dubienka stanie się stolicą muzyki cerkiewnej. W tamtejszej świątyni pod wezwaniem Świętej Trójcy odbędzie się 5. koncert muzyki sakralnej. Zaprasza ksiądz Jarosław Szczur, proboszcz parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Jana Teologa w Chełmie.
7: W imieniu organizatorów pragnę bardzo serdecznie zaprosić wszystkich miłośników wschodniosłowiańskiej kultury na piątą edycję koncertowania w zabytkowej cerkwi Świętej Trójcy w Dubience. Będzie można wysłuchać koncertu dwóch wspaniałych zespołów, chóru parafii prawosławnej w Chełmie oraz męskiego zespołu muzyki cerkiewnej Grabarka. Całość wydarzenia dotyczy świętowania tego dnia przez Kościół Prawosławny święta Pięćdziesiątnicy Świętej Trójcy. To też koncert ma formułę również odpustu w lokalnej cerkwi prawosławnej.
5: Wydarzenie rozpocznie się o 16:00. Poza tym uczestnicy będą mogli również zobaczyć wystawę poświęconą prawosławnemu dekanatowi Straży Granicznej.
6: Bonton Radio.

rytmie dnia o tej porze staram się przedstawiać wam wiadomości o podłożu ekologicznym. W tym celu dziś zaglądamy do Włodawy. Lokalna inicjatywa Między Drzewami realizuje projekt klimatyczny i ostatnio pochylili się nad przyrodą w przestrzeni miejskiej. Jak to wygląda, jak to jest organizowane i tym podobne. Relacje z ostatniego spotkania znajdziecie na stronie Super Tygodnia, bo w końcu jak inaczej zacząć kolejny tydzień niż właśnie super. Albo na zielonej przestrzeni. Pogoda piękna. Jeżeli ktoś ma czas, to zapraszamy do skorzystania z tej aury. Tylko koniecznie weźcie ze sobą Radio Bonton pod pachę.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Zadbaj o prawidłową kondycję swojego ogrodu z Bisko Dom i Ogród. Oferujemy szeroki wybór węży ogrodniczych, zraszaczy oraz złączek polskiego producenta firmy Celfast. W sprzedaży również sadzonki i gotowe kompozycje kwiatów balkonowych, rośliny doniczkowe, krzewy ozdobne, hortensje, iglaki, byliny, berberysy, lawenda, zioła, rośliny na żywopłot, drzewa i krzewy owocowe, donice ogrodowe, grille i akcesoria, kosiarki, kozy spalinowe, glebogryzarki, kosmetyki, środki czystości i AGD. Bisko Dom i Ogród, Chełm, Rampa Brzeska 27. Szczegóły na fanpage'u.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin, Zielona 1. Telefon 505 180 770.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
7: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
11: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
12: Bonton Radio.

Niedługo minie rok od premiery K-popowych Łowczyń Demonów. Absolutny przebój Netflixa, który dalej widać wszędzie i jego popularność nie maleje. Wedle danych platformy streamingowej łącznie animację oglądano przez 1 miliard godzin. A niedługo w wybranych polskich kinach będzie można ten film obejrzeć, ale też będzie można pośpiewać, bo emitowana będzie wersja karaoke. Także tak, na luźno. Przed 14 w Radiu Bonton, śpiewająco. Za kilka minut słyszymy się w wiadomościach z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamczem Łęcznej na finał akcji funduszowy MAJ. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.
6: Minęła godzina 14 w Radiu Bonton, czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
7: Piątek i chwaliska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
8: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Zheng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
7: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino Wojciech Jędrusiak.
9: Pracownicy! To nie towar!
10: Pracownicy mówią wprost, przez zimę byli mrożeni. Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
7: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
11: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
7: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała drgania ziemi.
12: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
7: Mówi wicedyrektor Planetarium Śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Jeżeli chodzi o pogodę, w rytmie dnia już wam ją podaję, 22-23 stopnie, prawie maksimum dzisiaj, które wybije mniej więcej po godzinie 16, wtedy będzie 24 stopnie. Na niebie umiarkowane zachmurzenie, ciśnienie na poziomie 1027 hektopaskali, no i mamy też dobrą jakość powietrza.
2: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
13: Bonton Radio 104,9 FM. W rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
6: A już teraz zapraszam was na rozmowę z dzisiejszymi gośćmi Radia Bonton. Janek Zieliński, dzień dobry.
14: Gość Radia Bonton.
15: Witam serdecznie, Joanna Klimek. Dziś porozmawiamy o tym, co nam wolno, a czego nie. Sprawdzimy, gdzie kończy się zwykła sąsiedzka wyrozumiałość, a zaczynają przepisy i mandaty. Moimi gośćmi są dziś komendant Straży Miejskiej w Krasnostawie, pan Jacek Policha. Jest z nami też pani strażnik Straży Miejskiej w Krasnostawie, pani Sabina Drąg.
16: Dzień dobry, bardzo mi miło.
15: Sezon majowy, ten wakacyjny, to przede wszystkim wydarzenia plenerowe. O tym chciałabym porozmawiać. Wydaje mi się, że ten temat też dzieli co weekend mieszkańców Krasnostawu. Czy można grillować na balkonie?
17: No tak, mieszkańcy Krasnostawu, jak wszyscy Polacy, są miłośnikami grilla. Od majówki już zaczyna się jakby to takie weekendowe grillowanie i zdarzają się takie sytuacje, jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe, no bo wiadomo, że grillujemy gdzieś zazwyczaj w terenach zielonych, na działkach, ale jeżeli ktoś nie ma możliwości, to zdarzało się, chociaż teraz mniej, że są takie sytuacje grillowania na balkonie. No i tutaj możemy, że tak powiem, narazić się służbom lub narazić się sąsiadom, prawda? Grillowanie na balkonie wiąże się z rozpalaniem ognia i tutaj mamy jakby sytuację taką pożarową. Wiąże się również z zadymieniem, tak? Czyli jeżeli mamy balkon, mamy sąsiednie balkony, mamy sąsiadów, no możemy tutaj jakby wpływać na ich życie i stanowi to problem. My sobie jakby tutaj fajnie grillujemy, ale możemy sąsiada tutaj zdenerwować i sąsiad w tym momencie ma prawo zadzwonić do policji, do straży miejskiej i strażnicy mogą podjąć interwencję w tej sprawie. I tutaj jest taka sytuacja, że sąsiad również może wystąpić do sądu w drodze cywilnej. Jest artykuł 144 kodeksu cywilnego i jeżeli będziemy sąsiadowi, to nie raz powiedzmy, ale jeżeli kilkukrotnie taka sytuacja się zdarzy, że będziemy mu zakłócać jakby taki porządek i wpływać na jego jakby życie, więc może podać nas tutaj do sądu i sąd po prostu będzie tę sprawę rozpatrywał. Jeżeli chodzi o zakłócanie porządku i spokoju w miejscach publicznych, również grillowanie na balkonie może być to podciągnięte z uwagi na jakby zadymienie, tak? Dym, który będzie się gdzieś tam rozprzestrzeniał, może po prostu wpływać, zakłócać porządek innych osób i wtedy, tak jak powiedziałem wcześniej, może ktoś zadzwonić do służb i może się to kończyć mandatem.
15: Rozmawiamy o jednym budynku, o konkretnie o bloku. A jak wygląda ta sytuacja, gdy ktoś rozpali sobie ognisko lub grill na własnej posesji, ale są to tak zabudowane mieszkania i domy, że znajduje się blisko siebie siatka w siatkę i wtedy ten dym przemieszcza się nie tylko na obszarze naszego podwórka, ale również do sąsiada. Czy zdarzają się do Państwa takie zgłoszenia, że ktoś dzwoni, aby poinformować, że przeszkadza mu ten dym, że ma otwarte okno i czuje również ten zapach w domu?
17: Tak, zdarzają się takie sytuacje, bo jeszcze wracając do bloku, jeżeli mówimy na przykład o zakłócanie porządku publicznego, to jest artykuł 51, ale mamy jeszcze artykuł 54, gdzie właśnie mówi o jakby możliwości zakłócania regulaminu, który obowiązuje na terenie danej spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnoty, tak, mieszkaniowej. Jeżeli jest na przykład regulamin zawarty, jakaś spółdzielnia mieszkaniowa, że nie można grillować na balkonie, to na tej podstawie już służby mogą się oprzeć, tak? I tutaj może być właśnie kara grzywny. A teraz wracając, jeżeli mówimy o terenach jakby prywatnych, zielonych, czyli mamy sobie posesja jest niewielka, to jest podobna sytuacja. Po prostu jeżeli do sąsiada gdzieś tam ten dym się ściele przez okna, powiedzmy świeże pranie, tak? No to musimy to robić z głową, tak żeby nie stwarzać takich problemów i z sąsiadem warto też dobrze żyć. Sąsiad również w tej sytuacji może zadzwonić, no i może być problem, może być nałożony mandat. I jeszcze może być inna sytuacja. Może ten dym na przykład ścielić się na drogę publiczną, tak? Mieszkamy blisko, mamy na przykład bardzo ważne skrzyżowanie, no i coś tam rozpalamy. Materiał jest jakby ten, który palimy, jest, no powiedzmy, taki, że dym powstaje i zadymiamy drogę publiczną. I w tym momencie już stwarzamy zagrożenie w ruchu drogowym. I tutaj jakby już to wygląda inaczej. Tutaj policja, jak samo Straż Miejska, może nałożyć mandat. To jest artykuł 91, to właśnie stwarzanie takiego zagrożenia na drodze publicznej. Zadymienie jest zagrożeniem, prawda? A nie daj Boże, jakby się stało, żeby była kolizja lub wypadek, no to wtedy będziemy pociągnięci do odpowiedzialności karnej w tym momencie, tak? Także warto po prostu sobie zdać sprawę, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy. Zazwyczaj jakby mieszkańcy biorą to pod uwagę i grillują sobie w takich otwartych terenach, tam gdzie nie stwarzają zagrożenia. Także jeżeli chodzi o zgłoszenia, to mieliśmy więcej przypadków. Teraz jest to po prostu tak sporadycznie. Mhm. Ale jeszcze takie sytuacje się zdarzają.
15: A jeśli chodzi o te takie dostępne tereny dla wszystkich, czyli o tereny zielone na terenie miasta, no, tutaj mówimy o Krasnym Stawie, to gdzie znajdują się te lokalizacje, gdzie można śmiało wziąć grilla i w przestrzeni takiej sobie po prostu go rozpalić?
16: To przykładem takich terenów są Błonia przy ulicy Rybiej. To jest przy samej rzece Wieprz. Mamy teren przy strażnicy OSP Zastawy czy Krakowskie Przedmieście. Tam są takie altanki ogólnodostępne. Tam można też rozpalić grilla. Jest teren koło gospodyń wiejskich Górzanie. Tam też jest właśnie taka altanka, teren ogólnodostępny, gdzie takiego grilla można sobie rozpalić.
15: I mieszkańcy Krasnego Stawu chętnie korzystają z tych miejsc?
16: Bardzo chętnie korzystają, tak. Teraz jeszcze jest, jak jest taki właśnie okres, robiło się ciepło, wiadomo, majówka, także bardzo chętnie korzystają z takich terenów wyznaczonych.
17: W ubiegłym roku i dwa lata wcześniej, jak miasto organizuje imprezy plenerowe na terenie na przykład rynku, na terenie właśnie dworku, tam gdzie mieści się nasz CIS, tam piękne tereny są, polecam. I też jest miejsce takie do grillowania. Na przykład było kino letnie, była strefa kibic, więc to jest też połączone, że jest możliwość właśnie rozpalenia grilla. Nawet burmistrz zachęca właśnie mieszkańcom takiej formy wypoczynku. Oczywiście to jest pod nadzorem wszystko, w ramach wszystkich przepisów i odbywa się spokojnie.
15: Wiecie Państwo, to grillowanie łączy się też ze słuchaniem muzyki. Jakbyście mogli Państwo opowiedzieć o tym, czy ta godzina 22 to jest już taka zasada, że po tej porze nic nie może lecieć gdzieś tam w tle, czy jednak przed godziną 22 też na tą częstotliwość trzeba uważać i tutaj pojawiają się głosy, że ktoś tej muzyki słucha za głośno.
17: Znaczy tutaj musimy rozróżnić dwa takie momenty, tak jak Pani wspomniała, do godziny 22 i powiedzmy od 22 do 6 rano tak zwane zakłócanie miru domowego. To jest cisza nocna, powiedzmy taki spoczynek nocny, no to tutaj wiadomo, wszyscy wiedzą, że w tym momencie jakby trzeba się powstrzymać od jakichś tam głośnych, w ogóle nie tylko muzyki, ale nie wiem, jakichś prac takich porządkowych czy remontów, aby wszyscy mogli wypocząć i tutaj jest po prostu zakłócanie porządku publicznego. I tak jak wspomniałem, jest artykuł, możemy tutaj otrzymać mandat do 500 zł lub w drodze grzywny do 5000, ale jest też ustawa Prawo Ochrony Środowiska i tam jest artykuł, który mówi, że nie wolno na terenach właśnie mieszkalnych używać urządzeń nagłaśniających. I to możemy właśnie podciągnąć w takiej sytuacji. Szczególnie mówimy o gdzieś, jak są bloki mieszkalne, spółdzielnie mieszkaniowe, tak? Ktoś sobie na przykład na balkonie albo otwiera sobie okno i włącza sobie jakiś odbiornik i sobie tam gra, prawda, głośną muzykę. To jest po prostu taka możliwość. To nie jest zakłócanie jakby ciszy nocnej, ale używanie właśnie urządzenia nagłaśniającego. I w tym momencie to też jest wykroczenie i można też tutaj zapłacić mandat. Również wiąże się to, jak Państwo tutaj pewnie kojarzycie, jak jeżdżą na przykład takie platformy, tak, i tam z tej platformy reklamy takie głośne. To jest właśnie taki przykład, że jeżeli ktoś by głosił do nas, że mu to przeszkadza, to my wtedy możemy podjąć czynności i nałożyć mandat na tego kierowcę, tak?
15: A w jaki sposób to Państwo weryfikujecie? Jak udaje się zbadać głośność tego dźwięku? Czy to jest jedynie zdenerwowanie sąsiada i na tej podstawie możecie Państwo już ten mandat rzeczywiście wypisać? Czy są tu najpierw jakieś ostrzeżenia? Jak to wygląda?
17: Znaczy, z naszej perspektywy staramy się jakby nie karać mieszkańców, tylko po prostu sprawy załatwiać polubownie, tak? Rozmawiać, jakby edukować w tym kierunku. Takie jest jakby nasza taka misja, prawda? Aczkolwiek, jeżeli jest niezrozumienie sytuacji i ktoś się nie chce podporządkować, zrozumieć, współpracować, no niestety od tego nie uciekamy, tak? I zawsze, jak jedziemy na interwencję, rozmawiamy, tak? Bo oceniamy sytuację, badamy, jak to wygląda, czy jest to pierwszy raz, czy to sporadycznie, czy nie ma żadnego mandatu, jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś to robi notorycznie, złośliwie, specjalnie, prawda, mieszkańcy dzwonią do nas w tej sprawie, no to niestety nakładamy mandaty. No, głośność, oceniamy głośność, no tak musimy sami ocenić, tak, jak to wygląda w tym momencie. Zasada jest taka, że właśnie na miejscu oceniamy sytuację. Jeżeli kwalifikuje się według nas, no to podejmujemy czynności. Oczywiście jest taka droga, że obywatel może się nie zgodzić z nami i wtedy kierujemy wniosek do sądu i sąd ocenia, tak, ocenia sytuację. Zazwyczaj do sądu trzeba mieć takie twarde dowody. Z naszej strony, no oczywiście sprawca wykroczenia również musi przedstawić to sytuację sędziemu, który podejmie decyzję.
15: Może tak podsumowując już tę dzisiejszą rozmowę, skupmy się jeszcze na tych wydarzeniach, o których rozpoczęliśmy. I jakie macie Państwo rady, jak imprezować, bo wiadomo, że teraz rozpoczynają się nie tylko te imprezy ogniskowe, grillowanie, ale także dużo plenerowych, które odbywają się gdzieś tam na posesjach prywatnych. Jakie rady ma Straż Miejska, aby te imprezy przebiegły w spokoju, by nie było interwencji i by wszyscy sąsiedzi wokół byli zadowoleni?
17: Wiadomo, Polacy lubią się bawić, tak, ale rada jest taka, wszystko trzeba robić z głową i przemyślanie, tak, żeby się po prostu nie zatracić w pewnych rzeczach i potem, żeby na drugi dzień głowa nie bolała od problemów, tak, no bo możemy się narazić służbom, mieszkańcom, sąsiadom. Bawmy się spokojnie, z głową, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, no bo wszyscy tak samo chcą, tak, żeby było fajnie.
15: Dziękuję Państwu serdecznie za te wszystkie wskazówki. Komendant Straży Miejskiej w Krasnymstawie Jacek Policha, a także strażnik Straży Miejskiej w Krasnymstawie pani Sabina Drąg.
17: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy wszystkich.
16: Dziękujemy bardzo.
15: Wiem, że pan komendant chciał jeszcze kogoś pozdrowić.
17: Tak, tutaj chciałem pozdrowić Straż Miejską z Chełma, szczególnie dwóch panów, którzy około miesiąca temu pomogli mi tutaj przy uruchomieniu pojazdu. Także pozdrawiam i dziękuję bardzo jeszcze raz.
15: My też dziękujemy. Do usłyszenia.
14: Gość Radia Bon Ton.
18: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
19: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
20: Wiosna w powietrzu, ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
21: Autoryzowany dealer, firma Precto zaprasza. Chełm Lwowska 13W przez 14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7, Auto Viva. www.prekto.pl.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
21: Reklama. Bonton Radio.

piłkarskich wieści w rytmie dnia ciąg dalszy, bo za chwilę sport Radia Bonton i ostatnie rozgrywki w chełmskiej okręgówce. Niedawno mówiłem o ostatniej kolejce Ekstraklasy i spadku całego Trójmiasta do pierwszej ligi, ale nie tylko to się działo, bo Legia Warszawa przez długi czas znajdowała się w odbicie spadku. Nagle walczyła ona o miejsce w eliminacjach do Ligi Konferencji. Wygrała dość zdecydowanie z Motorem Lublin 4-0, ale potrzebowali jeszcze potknięcia GKS-u Katowice. I wydawało się, że to się wydarzy, bo przegrywali z Pogonią Szczecin, ale w ostatniej 97 minucie spotkania udało się GKS-owi wyrównać i tym sposobem Legia musiała obejść się smagiem. Tyle bliskiej walki w sobotę się wydarzyło, że to głowa mała.

0: Reklama.
1: Twoje, moje!
2: .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
3: Stwórzmy wspólnie darmowy chełmski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Co? Za darmo?
2: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
5: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia. Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
9: Bonton Radio Sport.
10: Sport, Marcin Petruk. Ekoróżanka powiększyła przewagę nad rywalami w chełmskiej klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez Patryka Błaszczuka umocnił się na czele tabeli 2-0, pokonując na wyjeździe Unię Rejowiec.
11: Wiedzieliśmy, że to ważne spotkanie, jak to i każde teraz. Cieszy ta wygrana. Przebieg meczu, no to od początku gdzieś tam, jak to teraz w ostatnich meczach, chcieliśmy narzucić swój, czyli utrzymywaliśmy się długo przy piłce, tworzyliśmy tę sytuację. Przeciwnik się nastawił na bardziej na kontrataki i w sumie po pierwszej połowie, no to za bardzo nam nie zagroził. Mieliśmy dużo sytuacji właśnie z naszej strony. Brakowało albo ostatniego podania, albo skuteczności, no ale gdzieś tam trafiliśmy na 1-0, więc jakiś tam spokój był.
10: Mówił szkoleniowiec Ekoróżanki. 4 punkty za liderem znajduje się natomiast Astra Leśniowice, która w 23 kolejce 1-2 uległa Kłosowi gmina Chełm, mówi trener Artur Dąbrowski.
12: Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 2-0 po naszych błędach, które wykorzystał Kłos i niestety w drugiej połowie udało nam się tylko strzelić jedną bramkę i wynik końcowy tylko 2-1. Gra nasza w większości meczu polegała na kreowaniu gry, prowadzeniu gry. Przebywaliśmy w okolicach pola karnego Kłosa, natomiast niestety nie potrafiliśmy kilku dogodnych sytuacji zamienić na bramki i skończyło się jak się skończyło. No i zobaczymy.
10: 6 punktów za Astrą. Na trzecim miejscu plasuje się z kolei brat Sienice Nadolna, który 4-4 zremisował z rezerwami Chełmianki. Przenosimy się do chełmskiej klasy A, gdzie granica Dorokusk kontynuuje zwycięską pasę. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 3-0 pokonał Start Pawłów i jako lider ma aż 9 punktów przewagi nad Orłem Srebrzyszcze. Ten z kolei również zgarnął komplet oczek po domowym zwycięstwie z Hutnikiem Dubeczno 6-3. Trzecia lokata należy natomiast do Wiktorii Żmudź, która nie rozegrała w weekend spotkania, ponieważ rywale ze Spółdzielcy Siedliszcze nie dotarli na murawę. Walka o punkty trwa również w chełmskiej klasie B. Tabeli nadal przewodzi GKS Pławanice Kamień, który 5-1 wygrał na wyjeździe z rezerwami Bogu Hanna. Punkt straty do lidera ma natomiast Savena Savin, która również na wyjeździe 2-0 pokonała drugi zespół Orła Srebrzyszcze. B-klasowe podium zamyka Wojsławio Wojsławice, wygrywając 5-1 z KS-em Bezek i spychając go na czwartą lokatę.
8: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
7: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731-444-533.
0: Bonton Radio. W rytmie dnia.

nadajmy w Radiu Bonton lokalne informacje, ale my oczywiście też w tej rzeczywistości funkcjonujemy, działamy, żyjemy, stąd też czasem jakieś historie tutaj przyniesiemy i nie inaczej jest dzisiaj, bo kolejny epizod z cyklu Redakcyjne Przygody ma dla nas Marcin Petruk w radionawigacji, także zostańcie z nami, by nie przegapić tej pasjonującej opowieści.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Pośpiech nie jest dobrym doradcą, o czym sami się nieraz również przekonujemy podczas podróży po mieście. Nasza redakcyjna koleżanka była dzisiaj świadkiem, jak jeden z kierowców ewidentnie spieszący się ulicą Hrubieszowską wyprzedził najpierw jej auto, a później kolejne na skrzyżowaniu i linii ciągłej, po czym rondem pojechał prosto w pocztową, wymuszając pierwszeństwo na innych pojazdach. Jak tak sobie policzyliśmy, taki manewr jest wart około 20 punktów karnych i 4-cyfrowy mandat, że już o stworzeniu zagrożenia nie wspomnimy. Tak więc odradzamy podobne zachowania i zalecamy stosowanie się do przepisów. Zwłaszcza, że przed nami czas korków i próba cierpliwości, między innymi podczas jazdy przez Aleję Armii Krajowej łącznie z wiaduktem, Lubelską, Rampą Brzeską i wokół Ronda Turbinowego.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mamografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Skład opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego. U nas odbierzesz zamówienia z e-sklepu PGG i kupisz od ręki certyfikowany pellet. 1600 zł za tonę. Przy zakupie 3 palet transport gratis, a także węgiel śląski i brykiet dębowy. Chełm Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. W rytmie dnia.

nie zostawiamy lokalnych tematów drogowych, bo wiele oczu zwróciło się ku Chełmskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Społecznik Piotr Zaborski, zastępca tej komisji odwołanej, wystosował szereg zarzutów w kwestii działania tej komisji, utrzymując, że nie był informowany o jej posiedzeniach. Sprawę szerzej opisujemy na radiobondon.pl. Sprawdzajcie i słuchajcie. My się oczywiście niedługo słyszymy o 15.00.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
5: Szukasz ogrodzenia, które przetrwa lata, a sąsiadowi zaimponuje? Wpadnij do hurtowni Unipol w Chełmie. U nas wielkie zmiany i cenowa petarda. Promocja. Panel ogrodzeniowy 3D, solidny drut 4 mm, wysokość 123 cm. W supercenie tylko 49,50. Sztachety metalowe na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz bramy i furtki pod Twój projekt. U nas skompletujesz od ręki śruby, klamki, zamki i farby. Nie masz czasu? Zamontujemy za Ciebie. Zapraszamy. Chełm Ceramika. Ceramiczna 34E. Zadzwoń 608 340 730 lub wejdź na unipolhelm.pl. Hurtownia Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z.
6: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze Włęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama.
8: Mamy 15, a więc pora w Radiu Bonton na doniesienia z globu, okolicy i stolicy.
9: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pulsku i okolicach. Z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO. Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
10: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
9: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 zł za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
11: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
9: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. z 15 do 18 lat więzienia. Sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się dwa autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło dwoje pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
12: Jutro hełm będzie częściowo należał do seniorów. Odbędą się bowiem hełmskie senioralia. Świętowanie ruszy o 11:00 marszem z placu Łuczkowskiego do Parku Miejskiego. W programie występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania i zabawa taneczna. Częściowo dlatego, że również jutro w Chełmie ruszają targi edukacyjne Zawodowe Horyzonty Otwórz Drzwi do Przyszłości. Przez 2 dni młodzież będzie mogła zapoznać się z ofertą szkół, uczelni i instytucji wspierających rozwój zawodowy. W wydarzeniu wezmą udział także doradcy zawodowi i specjaliści pomagający wybrać dalszą ścieżkę edukacji. Rajowiec Fabryczny przybliża się do budowy nowoczesnego magazynu energii o mocy do 50 MW. Miasto zdecydowało, że inwestycja nie wymaga pełnej oceny oddziaływania na środowisko, a to otwiera drogę do dalszej realizacji projektu. O czym więcej za niecałe pół godziny. Do usłyszenia w wiadomościach lokalnych o 15:30.
13: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
8: 4 minuty po godzinie 15:00. Sprawdzamy sobie pogodę. Aktualnie około 23-4 stopni, czyli dzisiejsze maksimum. Na niebie dalej sporo chmur, chociaż nie w części takiej dominującej. 1027 hektopaskali. Dobra jakość powietrza aktualnie.
13: Sponsorem programu jest Motopol. Serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio. 104,9 FM. Dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
8: Dua Lipa i Houdini w Radiu Bonton na dobry początek godziny 15:00. Janek Zieliński, gram dla Was bez lipy w rytmie dnia. Jeszcze do 17:00 jestem z Wami. Przed nami w tej godzinie wiadomości lokalne, serwis o 15:30. Później jeszcze radionawigacja.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
2: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka. Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. W rytmie dnia.

rzadko pochylam się nad sprawami politycznymi tutaj w Radiu Bonton. Tym razem jednak chciałem zrobić wyjątek, bo ostatnio wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zapytał się mieszkańców Lublina, co jest, tu cytat, co jest z wami nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają wasze piękne miasto cudzoziemcami, koniec cytatu, w odpowiedzi na wideo z Africa Day Festival właśnie w Lublinie. I mi się przypomniała historia, jak pracowałem w Lublinie, pojechałem busem tam właśnie do Lublina, 5:20, półtorej godziny, jechałem absolutnie w beznadziejnym humorze, zmęczony. Na dworcu to zamówiłem sobie podwózkę, podjechał do mnie właśnie taksówkarz z Afryki, w środku kolorowe światełka, wyłożona pstrymi kocykami tapicerka, w tle wesoły jakiś afrykański chyba gospel to był i kierowca, który z uśmiechem opowiada, że życie jest cudowne. Chłop naprawdę zrobił mi humor na cały dzień. Przez 5 lat studiowałem w Lublinie, spotkałem tam wielu czarnoskórych i naprawdę większości zdarzały się, znaczy no większości, no tak naprawdę serio, byli oni cudownymi ludźmi, takie historie właśnie mi się zdarzały z nimi. Tak się chciałem z wami podzielić, swoją perspektywą i swoją historią, także proszę bardzo. Taka opowieść na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
3: Tato, słyszałeś o ACR?
4: A co to jest ACR?
5: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
3: To tu! Gdzie ten robot?
5: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
6: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
7: Prezydent miasta Chełm Jakub Banaszek oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Startujemy 31 maja o godzinie 14, a w programie występy dziecięcych i młodzieżowych grup artystycznych, konkursy z nagrodami, pokazy służb mundurowych, warsztaty plastyczne, dmuchane wesołe miasteczko oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na stronie internetowej HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
8: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 15.30. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Zaczną się, jak zawsze, przemarszem z placu doktora Edwarda Łuczkowskiego do Parku Miejskiego, by zamanifestować swoją obecność i świętowanie. Jutro odbędą się chełmskie senioralia.
9: W programie wydarzenia znajdą się m.in. występy artystyczne, konkursy z nagrodami, bezpłatne badania profilaktyczne czy masaże i zabiegi kosmetyczne. Tegoroczna edycja odbędzie się w stylu Coco Chanel. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursach na najpiękniejszy kapelusz oraz ikonę stylu. Serdecznie zapraszamy.
8: Mówi Kacper Jan z Urzędu Miasta Chełm. Wszystko rusza o 11 spod studni na placu doktora Łuczkowskiego, a oficjalne otwarcie nastąpi w Miejskim Parku pół godziny później. Gdzie kontynuować naukę i jak zaplanować zawodową przyszłość? Już od jutra młodzi mieszkańcy Chełma i okolic dostaną gotowe odpowiedzi w jednym miejscu. We wtorek i środę w mieście ruszą targi edukacyjne pod hasłem Zawodowe Horyzonty. Otwórz drzwi do przyszłości. Urzędnicy chcą w ten sposób ułatwić ósmoklasistom i maturzystom podjęcie jednej z najważniejszych życiowych decyzji. Swoje stoiska przygotują przede wszystkim lokalne technika i zespoły szkół zawodowych.
10: Co pokażą nasze szkoły? Pokażą, w jaki sposób zawód, który wybierają ósmoklasiści, przekłada się na praktyczne zajęcia. Będą tam symulacje jazdy na samochodach nauki jazdy i również na naszym ciągniku zawodowym, który jest przy architekturze krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych. Będzie wystawiennictwo całego zaplecza Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, które prowadzi klasy o profilu hotelarskim i gastronomicznym, więc będą Państwo mogli spróbować naszych wyrobów. Gorącej czekolady, waty. To jest taka atrakcja dla młodych ludzi, którzy przyjdą. Jak również zobaczą, jak wygląda panel hotelarski, jak wygląda to w praktyce.
8: Mówi Agnieszka Walewska-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w Chełmskim Magistracie. Gospodarzem targów będzie miejska hala sportowa przy ulicy Granicznej. Zarówno we wtorek, jak i w środę prezentacje będą się odbywały od godziny 9 do 15. Swoje stoiska poza szkołami przygotują też wyższe uczelnie oraz Powiatowy Urząd Pracy. Na miejscu będą dyżurować również specjaliści z zespołów wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którzy pomogą młodzieży określić ich predyspozycje zawodowe.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
8: Rejowiec fabryczny wykonał ważny krok w kierunku nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Planowany magazyn energii bez rejowiec o mocy do 50 MW nie będzie wymagał przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja otwiera drogę do dalszej realizacji inwestycji. 20 maja burmistrz Gabriel Adamiec wydał postanowienie dotyczące tego przedsięwzięcia. Postępowanie zostało wszczęte po wniosku złożonym 13 maja przez spółkę LB Vogt Zagrody. Po analizie dokumentacji oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia urząd uznał, że inwestycja nie należy do grupy tych inwestycji, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. W praktyce oznacza to, że nie ma konieczności przeprowadzania pełnej procedury środowiskowej. Według urzędu planowana instalacja nie figuruje w wykazie inwestycji wymagających takiej oceny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Najważniejsze założenia projektu to m.in. fakt, że inwestycja zajmie około 0,5 hektara. Jej teren obejmuje głównie grunty rolne niższych klas. Inwestor zakłada, że magazyn energii będzie funkcjonował bezobsługowo, a instalacja nie będzie emitować zanieczyszczeń podczas normalnej eksploatacji. Poza tym, jak wyjaśniono, zastosowane zostaną nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym szczelne misy pod transformatorami zdolne do przejęcia całości oleju transformatorowego.
5: Bon Ton Radio. W rytmie dnia.

Za chwilę wyjedziemy na drogi w Radiu Bon Ton. Marcin Petruk konkretnie zabierze nas na te najbardziej niebezpieczne rewiry i ulice Polski, bo Marcin ma dzisiaj dla nas odpowiedź na pytanie, które polskie miasta są najbardziej niebezpieczne pod kątem zdarzeń drogowych. Także jedźcie bezpiecznie i słuchajcie nas w rytmie dnia, by nie przegapić najnowszej radionawigacji.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Serwis Rankomat.pl przedstawił ciekawą statystykę zdarzeń drogowych, które mają miejsce w największych polskich miastach. Pierwsza lokata należy do Warszawy, gdzie w zeszłym roku wszystkich zdarzeń było blisko 23 tysiące, w tym 675 wypadków, w których prawie 800 osób zostało rannych, a 28 zginęło. Drugi na liście jest Kraków z wynikiem ogólnym ponad 10 300 zdarzeń, ale znacznie gorszymi danymi pod kątem poszkodowanych. W zeszłym roku właśnie w tym mieście doszło do 941 wypadków, w których ponad 1000 osób zostało rannych, a 6 zginęło na miejscu. Najbezpieczniejszym miejscem był w 2025 roku Gorzów Wielkopolski, ponieważ zanotowano tam niecałe 1800 zdarzeń, w których 29 osób odniosło obrażenia, ale nikt śmiertelnych.
0: Program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Co łączy pokolenia w naszej gminie? Pasja i kultura. Zapraszamy na podsumowanie projektu Gmina Leśniowice – Zoom na twórców kultury. Już 26 maja o godzinie 17 w Centrum Kultury w Leśniowicach czeka na Was premiera filmu dokumentalnego, warsztaty rękodzielnicze oraz premierowe wykonanie piosenki o naszej gminie. Zobaczycie też występy dzieci i młodzieży oraz spotkacie lokalnych mistrzów tradycji. Projekt finansowany w ramach Kulturalnego Orlenu przez Orlen S.A. i Fundację PGNiG. Do zobaczenia!
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, bilety na PL oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blusa zaprasza.
0: Reklama.
7: Bonton Radio. W rytmie.

Kochani, już jutro startują targi edukacyjne w Chełmie dla uczniów szkół, którzy poznają też szkoły na wyższych oczywiście stopniach, uczelnie, oferty pracy, tam wszystko będzie. Gdzie, kiedy, jak to się będzie odbywać, zapraszam Was na naszą stronę radiobonton.pl, tam to macie ładnie, elegancko opisane w jednym z wydań wiadomości lokalnych. My tymczasem za niedługo słyszymy się już o 16 w wiadomościach z kraju i ze świata.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Chcesz pielęgnować swój ogród wygodnie i profesjonalnie? Odwiedź autoryzowanego dealera Stihl i skorzystaj z oferty urządzeń akumulatorowych. Pilarka, kosa, kosiarka, nożyce do żywopłotów. To tylko niektóre z nich. Postaw na markę Stihl i skompletuj niezbędny zestaw urządzeń. Aktualnie oferujemy raty 0% na wszystkie urządzenia Stihl. Zapraszamy.
5: Fino Market. Chełm, ulica Rampa Brzeska 7A. To tam, gdzie te duże traktory.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
9: Mamy godzinę 16, to oznacza, że w Radiu Bonton czas na doniesienia z kraju i ze świata.
10: Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta. Służby apelują do rolników o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Szwecja oficjalnie krajem wolnym od dymu tytoniowego. Marcin Krzemiński. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego wezwania o pożarze w mieszkaniu rodziny prezydenta. W sobotę wieczorem strażacy wyważyli drzwi do mieszkania w gdańskiej dzielnicy Sierlce, bo ze zgłoszenia wynikało, że może być zagrożone życie osoby małoletniej. W środku jednak nikogo oprócz zwierząt nie było. Prokurator powierzył prowadzenie śledztwa policyjnym ekspertom od cyberbezpieczeństwa. Jego kierunek to przestępstwo wszczęcia fałszywego alarmu, za co grozi do 8 lat więzienia. Służby apelują o bezpieczeństwo w czasie prac polowych. Tylko w ostatni weekend i tylko na Lubelszczyźnie doszło do kilku wypadków. W gminie Łaszczów 25-latka została ciężko ranna po włożeniu stopy do jednej z maszyn. Z kolei w gminie Józefów 76-letni mężczyzna spadł z ciągnika. Oboje poszkodowani trafili do szpitala.
11: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
10: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
12: Umieściliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
13: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
14: Zęby rozmów! Zęby rozmów!
10: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open. Do Magdy Linet i Magdaleny Frank najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
15: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Chinwen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Frank i Magdalena, są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
10: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia, wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
5: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Jeżeli chodzi o pogodę, 24 stopnie, maksymalna dzisiejsza temperatura na niebie, coraz mniej chmur, niedługo nie będzie ich wcale, 1027 hektopaskali, dobra jakość powietrza, czasami może nieco mocniej zawiać.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, Hełm Przemysłowa 28.
16: Bonton Radio, 104,9 FM, w rytmie dnia.
0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
9: Zerkam dzisiaj na imieniny i chciałem wszystkiego dobrego życzyć Magdzie i Grzegorzowi. Nie ma wśród solenizantów Glorii dzisiaj, ale nic nie szkodzi, bo Gloria była wczoraj. Gloria Vitae. Pod takim szyldem odbył się niedzielny koncert w Krasnym Stawie. Relacje przybliży wam Monika Łupkowska w Bliżej Kultury. Później usłyszycie u nas lokalny sport czy program o zdrowiu. Janek Zieliński, witam was w rytmie dnia w Radiu Bonton. Gramy jeszcze do godziny 17.00.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Klubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska.
3: Andrzej Leńczuk, organizator koncertu Blore Vitae od 35 lat.
2: I właśnie 35 lat, jubileuszowe wydarzenie się szykuje. I co w programie tegorocznego koncertu?
3: Trzeba powiedzieć, że każdy koncert był bogaty artystycznie. Tych koncertów było 34, tak jak wspomniałem, 35 koncert. Zaczynaliśmy od Bernarda Ładysza, czyli muzyka podobna, tak jak i w tym tegorocznym koncercie. Przez te 34 lata występowały znakomite gwiazdy, świętej pamięci Czesław Niemen, Marek Grechuta, Stanisław Sojka, Anna Szałapak, Krzysztof Krawczyk. Poza tym cała plejada artystów, którzy w tej chwili dalej koncertują. Tegoroczny koncert to będzie wydarzenie, można powiedzieć, w którym wystąpią 3 pokolenia, a więc tym najstarszym pokoleniem, choć młody artystycznie, Wiesław Ochmar, znakomity tenor, wystąpi także jego wnuk Krystian Ochman, polsko-amerykański muzyk, który wygrał kiedyśmy jedną edycję Talent. No i oczywiście ten tegoroczny koncert będzie okazją do promocji młodzieży z Krasnego Stawu talentów muzycznych. I nie tylko, bo będą też recytatorzy, czyli młodzież ze szkoły muzycznej pierwszego, drugiego stopnia w Krasnym Stawie, a także młodzież z pierwszego, drugiego liceum i oczywiście do tego jeszcze młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury i Krasnostawskiego Domu Kultury.
2: Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie miłość, więc jaki tak. Repertuar tutaj się znalazł?
3: Przez te 34 lata dwukrotnie chyba był ten temat przewodni, ale chcemy nawiązać do miłości. Zaczynamy od pięknego tekstu hymnu miłości świętego Pawła. Oczywiście także w czasie wydarzenia będą czytane teksty o miłości świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego o miłości do ojczyzny. Piękny tekst, który jest to fragment homilii z Częstochowy. Proszę wszystkich słuchaczy Radia Bon Ton, mieszkańców nie tylko Krasnego Stawu, Chełma, a także regionu na koncert 31 maja, godzina 19, kościół świętego Franciszka Ksawerego w Krasnym Stawie. Wstęp wolny oczywiście. Każdy uczestnik dostanie informator, w którym są zawarte zdjęcia, a także informacje krótkie o tych wszystkich koncertach, które odbywały się od 92 roku.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Bon Ton Radio. I wszystko gra. Bon Ton Radio. 104,9 FM. Reklama.
4: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
5: Hello Chery
4: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
6: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
7: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w super tygodniu i nowym tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
8: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9,99 zł za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.
10: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
11: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: Reklama.

piłka. Jest jedna, bramki są dwie, a Sporta Radia Bonton jest poniedziałkowy. Zapraszam Was na kolejne wieści piłkarskie o 16.30. Serwis poprowadzi do Was Marcin Petruk, ale oprócz tego nieco później zapraszam Was na Witaminę FM. Dzisiaj szczególną uwagę proszę tych, którzy regularnie jeżdżą do lekarzy po przedłużanie recepty, bo to, co dziś powiem, może Was szczególnie zainteresować.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Recepta na udany dzień?
2: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
1: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor kostki brukowej Brookbet. Chełm, ulica Podgórze 45.
0: Reklama.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
4: Bonton Radio. Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Przedostatni mecz rundy wiosennej na korzyść Chełmianki. W sobotę biało-zieloni zdobyli komplet trzecioligowych punktów po 2 golach Pawła Tomczyka, pokonując u siebie naprzód Jędrzejów 2-0. Mówi trener gospodarzy Ireneusz Pietrzykowski.
7: Gorzki smak tego zwycięstwa, bo przed meczem było jasne, że niestety zostaniemy na tym trzecim miejscu, więc o tym, żeby powalczyć o awans, niestety nie będzie mowy. Sezon 69 punktów plus jeszcze mecz, więc punktowo to jest co najmniej przyzwoicie, ale dwie drużyny okazały się minimalnie lepsze i ten sezon, który miał być tym przełomowym, tym awansowym, tak niestety kończymy na trzecim miejscu i nie powalczymy o tą drugą ligę. Sam mecz, no to w zasadzie bez jakiejś tam większej historii, kontrola, całe spotkanie, więc na koniec pożegnaliśmy się z kibicami w fajny sposób.
6: W ostatnim meczu rundy wiosennej biało-zieloni zagrają na wyjeździe z Wisłą Kołdębica. Również w sobotę na murawy wyszły dwa nasze czwartoligowe składy, które zmierzyły się ze sobą. Bóg Hanna podejmował start Krasny Staw i wygrał 3-0 po 2 golach Mateusza Chwedoruka i jednym Jairo Rodriguez'a. Następny mecz drużyna szkolona przez Bartosza Bodysa zagra na wyjeździe z rezerwami Motoru Lublin, natomiast prowadzony przez Dawida Sołdeckiego start Krasny Staw podejmie u siebie Lubliniankę. I przenosimy się do Ekstraklasy, która z kolei w weekend zakończyła sezon. Utrzymał się w niej Motor Lublin, chociaż nie zakończył rozgrywek udanie, ponieważ 0-4 uległ na wyjeździe Legii Warszawa. Mówi trener zespołu z Koziego Grodu Mateusz Stolarski.
8: Na pewno w porównaniu do poprzedniego sezonu, gdzie było 7 miejsce, chcieliśmy przynajmniej się do tego zbliżyć i twarde dane pokazują, że tego nie zrobiliśmy. Natomiast ja też uważam, że w tym momencie utrzymanie Motoru Lublin to też jest sukces i nie ma tutaj się co oszukiwać, bo patrząc na to, kto mimo wszystko skończył za nami, kto grał te jakie mecze i jak ta liga była zwariowana, uważam, że również trzeba docenić to, że udało się utrzymać Motor w Ekstraklasie.
6: Sezon 25-26 Motor Lublin zakończył na 12 lokacie z dorobkiem 43 punktów. Ekoróżanka powiększyła przewagę nad rywalami w chełmskiej klasie okręgowej. Zespół prowadzony przez Patryka Błaszczuka umocnił się na czele tabeli 2-0, pokonując na wyjeździe Unię Rejowiec.
9: Widzieliśmy, że to ważne spotkanie, jak to i każde teraz. Cieszy ta wygrana. Przebieg meczu, no to od początku gdzieś tam, jak to teraz w ostatnich meczach, chcieliśmy narzucić swój, czyli utrzymywaliśmy się długo przy piłce, tworzyliśmy tę sytuację. Przeciwnik się nastawił na bardziej na kontrataki i w sumie po pierwszej połowie, no to za bardzo nam nie zagroził. Mieliśmy dużo sytuacji właśnie z naszej strony. Brakowało albo ostatniego podania, albo skuteczności, no ale gdzieś tam trafiliśmy na 1-0, więc jakiś tam spokój był.
6: Mówił szkoleniowiec Ekoróżanki. 4 punkty za liderem znajduje się natomiast Astra Leśniewice, która w 23. kolejce 1-2 uległa Kłosowi gmina Chełm. Mówi trener Artur Dąbrowski.
10: Po pierwszej połowie przegrywaliśmy 2-0. Po naszych błędach, które wykorzystał Kłos i niestety w drugiej połowie udało nam się tylko strzelić jedną bramkę i wynik końcowy tylko 2-1. Gra nasza w większości meczu polegała na kreowaniu gry, prowadzeniu gry. Przebywaliśmy w okolicach pola karnego Kłosa, natomiast niestety nie potrafiliśmy kilku dogodnych sytuacji zamienić na bramki i skończyło się jak się skończyło. No i zobaczymy.
6: 6 punktów za Astrą. Na trzecim miejscu plasuje się z kolei brat Sienica Nadolna, który 4-4 zremisował z rezerwami Chełmianki. przenosimy się do chełmskiej klasy A, gdzie granica Dorochusk kontynuuje zwycięską pasce. Zespół prowadzony przez Jacka Ziarkowskiego 3-0 pokonał Start Pawłów i jako lider ma aż 9 punktów przewagi nad Orłem Srebrzyszcze. Ten z kolei również zgarnął komplet oczek po domowym zwycięstwie z Hutnikiem Dubeczno 6-3. Trzecia lokata należy natomiast do Wiktorii Żmudź, która nie rozegrała w weekend spotkania, ponieważ rywale ze spółdzielcy Siedliszcze nie dotarli na murawę. Walka o punkty trwa również w chełmskiej klasie B. Tabeli nadal przewodzi GKS Pławanice Kamień, który 5-1 wygrał na wyjeździe z rezerwami Bogu Hanna. Punkt straty do lidera ma natomiast Savena Savin, która również na wyjeździe 2-0 pokonała drugi zespół Orła Srebrzyszcze. B-klasowe podium zamyka Wojsławio Wojsławice, wygrywając 5-1 z KS-em Bezek i spychając go na czwartą lokatę.
11: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
12: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
13: Bonton Radio. W rytmie dnia.

0: talk about.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Dla ruchu, ciała i ducha. Witamina FM w radiu Bon Ton.
3: Dzisiaj o projekcie, który potencjalnie zmieniłby zasady w wystawieniu recept. Konkretniej mowa o sytuacji, kiedy kontynuujemy leczenie na jednym leku. Janek Zieliński, zapraszam. No dobra, a teraz ręka w górę wszyscy z was, którzy doświadczyli sytuacji, że przychodzi osoba do przychodni i się wbija naprzód kolejki z tekstem: ja tylko po receptę. Oczywiście, kierowcy są zwolnieni z podnoszenia ręki, wyjedźcie dalej. Natomiast ja muszę powiedzieć, że takie sytuacje z moich obserwacji, a też nie bywam jakoś bardzo często w przychodniach, ale no takie sytuacje zdarzają się i to nierzadko. Czasem owszem, osoba wchodzi i wychodzi, ale też zdarza się, że spędza sporo czasu w gabinecie. Oczywiście też, żeby nie było tak, że ja tutaj demonizuję te osoby, bo nie oszukujmy się, jeżeli bierzesz regularnie lek i musisz organizować eskapadę po kolejną dawkę, to zwłaszcza przy napiętym grafiku albo dużym dystansie, albo i jednym i drugim, jest to uporczywe. Natomiast uwaga, jest możliwość, że to się zmieni i już wam tłumaczę. A więc, do wstępnych konsultacji wysłano projekt Ministerstwa Zdrowia, który ma przeprowadzić sporą nowelizację prawa farmaceutycznego i nie mówimy tu o zmianach kosmetycznych. Projekt jest dość szeroki, bo ma m.in. ułatwić farmaceutom wydawanie leku, na przykład poprzez dokładne określenie dawki i liczby opakowań, z czym dziś jest duży problem, bo zdarzają się pacjenci z kilkoma receptami na ten sam lek, którzy następnie na tej podstawie dostają roczny zapas. Tym razem ma być to ujednolicone, aby nie dochodziło do przeszacowań. Wszystko ma być dokładniejsze, aby też farmaceuta mógł łatwo zweryfikować, z czym pacjent do niego przychodzi. Jest to o tyle istotne, że przedłużenie recepty ma być wedle planów dostępne właśnie w aptekach. W teorii były już prostsze rozwiązania, jednak no, de facto nie działały. Tym razem farmaceuta ma mieć możliwość przedłużenia terapii poprzez wydanie kolejnej transzy leków i co istotne, w tej grupie mają być też leki psychotropowe. Oczywiście mówimy tu o realizacji recepty w jednej aptece, więc to nie jest tak, że do każdej sobie pójdziecie, tylko będzie to trzeba realizować w jednej konkretnej placówce. Zmianie ma też ulec dystrybucja. Przepisy mają określić grupę leków, które muszą być dostępne bliżej pacjenta, by ten nie musiał jechać przez pół kraju po nowe pudełko w ramach jakiejś terapii, którą realizuje właśnie. Czy to chociażby ze względu na swoje zdrowie psychiczne. Oczywiście też należy podkreślić, że konsultacje dopiero się zaczęły, więc może minąć sporo czasu, zanim zmiany wejdą w życie. Niemniej, chciałem wam o tym dać znać, no i też tutaj powiedzieć, że będę się tej sprawie przyglądał i wrócę do was, gdy tylko coś konkretniejszego już się pojawi. Tak więc czekamy. A póki co, za dzisiaj wam dziękuję, życzę miłego dnia i oczywiście dużo zdrowia. Janek Zieliński, Witamina FM, Radio Bon Ton.
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.
4: Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
7: Marzysz o pięknym wyglądzie i większej pewności siebie? Specjalista chirurgii plastycznej Agnieszka Ciepałowicz zaprasza. Szeroka oferta zabiegów estetycznych, m.in. chirurgia nosa, piersi, powiek, liposukcja, lifting twarzy, korekcja niedoskonałości własnym tłuszczem, kwasem hialuronowym, usta, twarz, piersi, pośladki, zabiegi zmian skórnych, nowotworowych, nici, stymulatory, odmładzanie laserem, terapię blizn, botox. Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracje pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Pełna lista zabiegów na www.dentado.pl.
0: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
8: Autopromocja.

za krokiem krok Cleo. Tutaj śmiało kroczy przez to popołudnie w rytmie dnia, które właśnie się kończy. 10 minut nam zostało do godziny 17. Ja się będę odmeldowywać. Słyszymy się oczywiście już jutro po godzinie 12 ponownie. Tak więc dzięki wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że humorki wam dzięki temu się poprawiły albo utrzymały. Na dobrym poziomie oczywiście. Jeszcze raz dzięki. No i do jutra. Janek Zieliński. Kłaniam się.

0: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika 52.
2: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam.

0: Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Bonton Radio. Resto 4 i 9 FM. I wszystko gra.

0: Gadiana. W przejeździe kolejowym w Wielkopolsce jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach? Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu 17 osób w różnym wieku była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
0: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
2: Początek tygodnia rozpoczynamy zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
0: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
3: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
0: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W Chełmie trwa spór wokół bezpieczeństwa rowerzystów i pracy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Społecznik Piotr Zaborski został odwołany z tej komisji i twierdzi, że nie informowano go o jej posiedzeniach. Komisja Rady Miasta częściowo przyznała mu rację na złożoną skargę. Ostateczną decyzję jednak w tej sprawie podejmą radni podczas najbliższej sesji. Nowy element zabezpieczenia granicy. Dzisiaj w Wólchówku odbyło się otwarcie nowej placówki Straży Granicznej, połączone z obchodami 35-lecia nadburzańskiego oddziału straży. Uroczystości rozpoczęły się mszą, następnie uczestnicy przeszli już do nowej siedziby placówki, gdzie odbył się też uroczysty apel. W pobliżu zbiornika w miejscowości Staw 31-letni motocyklista z gminy Rejowiec uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy motocyklem crossowym. Próbował przeskoczyć nad rowem melioracyjnym, stracił panowanie nad pojazdem i z dużą siłą uderzył o ziemię. W ciężkim stanie trafił do szpitala. Więcej w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Chełm Dreszera 5.
0: Nocą nadal niemal bezchmurne niebo i bez opadów, choć może od czasu do czasu wiać wiatr, zwłaszcza na wybrzeżu. Najchłodniej na Podhalu, tam tylko 8 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam około 15.
4: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Hełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio. Bonton Radio. Po godzinach 104,9 FM.

0: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
1: Jarek Hołota, witam w poniedziałek, 25 maja. Wiem, początki tygodnia bywają trudne, ale z Radiem Bonton i solidną dawką muzycznych historii na 104,9 FM wejdziemy w ten dzień z pełną energią. Przed nami fakty z muzycznej historii. Zaczynamy w roku 1948. 25 maja na świat przyszedł Klaus Meine, charyzmatyczny wokalista legendarnej niemieckiej grupy Scorpions. Klaus świętuje dzisiaj swoje 78. urodziny. To człowiek, którego potężny, czysty i niezwykle charakterystyczny głos stał się wizytówką takich rockowych przebojów jak Rock You Like a Hurricane czy ballady wszechczasów Wind of Change, przy której gwizdał przecież cały świat i cały hełm. 100 lat dla ikony rocka. Przenosimy się do roku 1958. 25 maja urodził się Paul Weller, brytyjski muzyk, wokalista i kompozytor, lider kultowych formacji The Jam oraz The Style Council, nazywany The Mod Father. Paul to absolutna świętość brytyjskiej muzyki gitarowej, który zrewolucjonizował tamtejszą scenę i stał się inspiracją dla takich zespołów jak Oasis czy Blur. Dzisiaj jubilat kończy 68 lat. W kalendarzu zapisujemy rok 1975. 25 maja na świat przyszła Lauryn Hill, genialna wokalistka, raperka i ikona muzyki R&B. Lauryn, która kończy dziś 51 lat, podbiła świat najpierw jako głos Trio The Fugees, kto nie pamięta ich wersji Killing Me Softly, a potem solowym, absolutnie genialnym i nagrodzonym 5 statuetkami Grammy albumem The Miseducation of Lauryn Hill. Zaglądamy do roku 1977. To wyjątkowy dzień dla fanów brytyjskiego kina i muzyki. W Londynie odbyła się premiera legendarnego filmu dokumentalnego Punk Rock Movie, który bez upiększeń i z bliska pokazał narodziny i surową energię ruchu punkowego na Wyspach, uwieczniając na taśmie występy takich grup jak The Clash czy Sex Pistols. Przeskakujemy do roku 1992. Dokładnie 34 lata temu nowojorskie trio The Beastie Boys wydało swój 3 album studyjny Chick Your Head. Płyta stała się kamieniem milowym, ponieważ raperzy postanowili sami chwycić za żywe instrumenty, genialnie miksując hip-hop z hardcore punkiem i funkiem. To właśnie z tego krążka pochodzi absolutna petarda So What You Want. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak rokową rocznicą z 1991 roku, która udowodniła, że niemieccy rockmeni potrafią stworzyć album idealny. Dokładnie 35 lat temu, w okolicach 25 maja, światło dzienne ujrzał singiel jednego z najważniejszych utworów z płyty Crazy World grupy Scorpions. Mowa o rockowej, balladowej petardzie Send Me an Angel. Piosenka napisana przez Rudolfa Schenkera i zaśpiewana genialnie przez dzisiejszego jubilata Klausa Meina, stała się gigantycznym hitem radiowym na całym świecie, idealnie dopełniając historyczny sukces utworu Wind of Change. Zamykając to poniedziałkowe spotkanie z muzyczną historią, wracamy do 1991 roku. Skoro świętujemy dziś 70. urodziny Klausa Meina, w Radiu Bonton musi wybrzmieć ten utwór. To genialny, podniosły i pełen przestrzeni numer, który idealnie pasuje do poniedziałku. Pozwoli wam na chwilę nostalgii, ale też da potężny zastrzyk motywacji na cały nadchodzący tydzień. Podkręćcie głośniki, przed wami Scorpions i Send Me an Angel.

0: Reklama.
1: Już 28 maja w Chełmskim Domu Kultury wyjątkowy koncert 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj, podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl oraz w kasie Chełmskiego Domu Kultury. Agencja Blussa zaprasza.
2: Uwaga, ósmoklasiści! Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okrzowie w nowym roku szkolnym prowadzić będzie kształcenie na kierunkach technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i T w wybranych zawodach, bezpłatny dowóz uczniów klas pierwszych do szkoły, liczne stypendia, 2-3-osobowe pokoje w internacie z opłatą wyłącznie za wyżywienie. Szczegółowe informacje na zskr.okrzow.edu.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda. Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Hej dzieciaki, hej rodzice! 6 czerwca bawimy się razem w Kumowej Dolinie. Urząd Miasta Chełm i Rada Osiedla Cementownia zapraszają na kolorowy Dzień Dziecka z budżetu obywatelskiego. Od 14 czekają na Was występy, konkursy, joga dla dzieci, pokazy karate, dmuchańce, malowanie buziek i mnóstwo zabawy. Będzie piana party, piłkarskie emocje i słodkie nagrody. Spotkajmy się w amfiteatrze Kumowa Dolina 6 czerwca od godziny 14. Wstęp wolny. Przyjdźcie całymi rodzinami i bawcie się razem z nami.
0: Reklama.

0: Reklama. Twoje,
1: moje! .com. Sprzedaj działkę, mieszkanie albo dom.
2: Stwórzmy wspólnie darmowy chamski portal nieruchomościowy. Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
3: Co? Za darmo?
1: Wejdź na twojemoje.com i wystaw swoje ogłoszenie za darmo.
4: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
5: Autoryzowany dealer firma Precto zaprasza. Hełm Lwowska 13W/14 obok pawilonu Chrobry i Lubelska 82. Krasnystaw Przemysłowa 7 Auto Viva. www.precto.pl.
6: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Hełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
9: Masz już plany na wiosnę i na lato? Remont kuchni czy wymarzone wakacje pod palmami? Nie musisz wybierać. We Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie czeka na Ciebie kredyt 4 pory roku. Weź do 30 tysięcy złotych z gwarancją spokoju. Stałe oprocentowanie 6,5% przez cały czas. Spłata rozłożona nawet na 36 miesięcy. RRSO 8,92%. Odwiedź nasze placówki. Wschodni Bank Spółdzielczy. Z nami zrealizujesz marzenia.
0: Reklama.
1: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 17.30. W Chełmie wraca temat bezpieczeństwa rowerzystów oraz pracy Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sprawa dotyczy konkretnie Piotra Zaborskiego, społecznika zajmującego się m.in. infrastrukturą rowerową, który został odwołany ze składu komisji przez prezydenta miasta. Zaborski twierdzi, że mimo formalnego członkostwa w komisji nie był zawiadamiany o jej posiedzeniach. W skardze do Rady Miasta wskazywał również na problemy z komunikacją z urzędem, brak odpowiedzi na pisma oraz utrudnianie mu wykonywania funkcji członka Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sprawa pojawiła się w szerszym kontekście dyskusji o stanie infrastruktury rowerowej w Chełmie. Społecznik wcześniej zwracał się do urzędu z propozycją wspólnego objazdu tras rowerowych z udziałem przedstawicieli miasta, policji i straży miejskiej. Ratusz odpowiedział, że takie czynności realizuje we własnym zakresie. Miasto potwierdziło, że Piotr Zaborski nie był zapraszany na posiedzenia komisji BRD. Jednocześnie tłumaczyło, że posiedzenia odbywały się w składzie zgodnym z wymogami formalnymi. Urząd zaprzecza też, by odwołanie społecznika miało związek z jego krytyką, skargami lub wcześniejszymi pismami. Sprawą zajęła się też Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Chełm. Radni częściowo przyznali rację, uznali skargę za zasadną w zakresie braku zawiadamiania go o posiedzeniach wspomnianej komisji, a w pozostałej części za bezzasadną. Za takim rozstrzygnięciem głosowało 3 radnych, nikt nie był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Ostateczną decyzję podejmą jeszcze radni podczas zbliżającej się sesji Rady Miasta. Jeśli podtrzymają stanowisko komisji, będzie to oznaczało, że jeden z zarzutów społecznika wobec działań prezydenta został formalnie uznany za zasadne. Dzisiaj w Olchówku odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki Straży Granicznej połączone z obchodami 35-lecia nadburzańskiego oddziału straży. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą. Po niej uczestnicy przeszli w przemarszu do nowej siedziby placówki. Oprawę wydarzenia zapewniła orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej, a głównym punktem był uroczysty apel. O zadaniach tej nowej placówki mówi major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy nadburzańskiego oddziału straży.
10: Będzie to placówka, która będzie włączona w system ochrony granicy państwowej, granicy zielonej, także nie będą tam prowadzone odprawy graniczne i jedynie będzie ona zaangażowana w samą ochronę granicy państwowej. Zastąpi ona już dotychczas istniejącą placówkę Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej. Pokryje się to także z terytorialnym zasięgiem placówki w Lubyczy Królewskiej. Niemniej jednak było to konieczne ze względu na to, aby ta placówka była bardziej jednak bliżej linii granicy państwowej, aby ci funkcjonariusze mogli realizować swoje zadania w szybszym czasie, dotrzeć do pewnych miejsc, no i w bardziej komfortowych, nowoczesnych warunkach. Będzie to placówka, która jest nowoczesna, spełnia różnego rodzaju wymogi.
1: Nowoczesny obiekt powstał w ramach programu modernizacji służb mundurowych. Działkę pod inwestycje przekazała gmina Olchówek.
11: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
1: Wczoraj po południu chełmscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia, do którego doszło w pobliżu zbiornika w miejscowości Staw. 31-letni mężczyzna z gminy Rejowiec jeździł tamtędy motocyklem crossowym, mimo że wcześniej był upominany za takie zachowanie. Tym razem jego nielegalna zabawa zakończyła się jednak bardzo źle, ponieważ w pewnym momencie, próbując przeskoczyć pojazdem nad rowem melioracyjnym, stracił panowanie nad kierownicą i z impetem uderzył o ziemię. Mundurowi wraz ze strażakami z miejscowego OSP pomogli przenieść 31-latka do karetki. Obecnie mężczyzna w bardzo poważnym stanie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej.
12: Bon Ton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, hełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Przedsprzedaż trwa do końca maja. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: 104,9 Bonton Radio.

0: utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu, zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
1: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
0: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
2: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
0: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w sądach różnych instancji.
0: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo Śląskie. Zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
4: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
0: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem, noblistą Tomasem Mannem, a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Komplet Polek w drugiej rundzie French Open do Magdalinet i Magdeny Fręch. Najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów. Wygrała rozstawioną z trójką Iga Świątek. Przemysław Pozowski.
7: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones, która pierwsze 8 piłek przegrała, a potem tak naprawdę w tym pierwszym secie jedyny gem, w którym się postawiła, gem wygrany, a w sumie po stronie strat Igi Świątek zaledwie 3 gemy w tym meczu na korcie głównym Filipa Szatriera. W potwornym upale będzie także ponad 30 stopni w Paryżu, ale jeszcze bardziej gorąco było na tym wystawionym na pełne słońce malutkim korcie numer 7. Tam Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża, Qin Wen Zheng 6-4, 6-0. Miała swoje problemy zdrowotne Chinka, szczególnie w drugim secie, gdy prosiła o przerwę medyczną, ale Chwalińska grała pięknie, Chwalińska grała skutecznie i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena, są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
6: Żaden piłkarz Realu Madryt nie znalazł się w kadrze reprezentacji Hiszpanii na rozpoczynający się 11 czerwca Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Selekcjoner Luis de la Fuente sięgnął za to po 8 graczy Barcelony, w tym leczącego kontuzję Lamine Yamala. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w elicie będzie się toczyć dalej, i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o odzyskanie 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do spraw sportu. Błażej Kulesza.
8: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym
9: oficjalnym stanowisku włodarza klubu. I nie, nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym, wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
6: Mówił Błażej Kulesza.
0: Bardzo ciepło i pogodnie, słaby deszcz i burze możliwe pod koniec dnia na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. Jutro znów niemal bezchmurnie, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie więcej chmur i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie do 20 oraz nad samym morzem do 17.
5: Bonton Radio. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Hit odkurzony.
2: Witajcie kochani, z tej strony Hołek, a to hit odkurzony w Radiu Bonton. Dziś przeniesiemy się do 1996 roku, by odkurzyć utwór, który był czymś w rodzaju eksperymentu, a stał się jednym z największych hitów zespołu. To piosenka, która doskonale oddaje klimat lat 90. i ma w sobie nostalgiczną energię. To jeden z tych utworów, który zdefiniował brzmienie lat 90., ale jednocześnie był zaskakujący dla fanów zespołu. To prawdziwy wehikuł czasu, który przenosi nas wprost do beztroskich lat młodości i idealny kandydat do podkurzenia. Czas na Smashing Pumpkins i ich 1979. Posłuchajcie tej historii. Piosenka 1979 to absolutny fenomen. Ukazała się na epickim podwójnym albumie Melancholy and the Infinite Sadness, który był jednym z najważniejszych wydawnictw lat 90. Ale 1979 mocno wyróżniało się na tle typowego gitarowego brzmienia Smashing Pumpkins. Było bardziej elektroniczne, miało w sobie mnóstwo melancholii i wpadający w ucho hipnotyzujący rytm. Co ciekawe, utwór został nagrany w pośpiechu w ostatniej chwili. Lider zespołu, Billy Corgan, nagrał większość piosenek sam w jedną noc, improwizując kolejne fragmenty. Miał tylko prowizoryczną, urywaną melodię w głowie, którą skleił na pijanym spontanie. To właśnie dlatego utwór jest tak luźny i sprawia wrażenie improwizowanego. Tekst piosenki to retrospekcja, nostalgiczna podróż do przeszłości, która idealnie oddaje uczucia nastoletniego zagubienia, beztroski i tęsknoty za minionymi chwilami. A teledysk? To on sprawił, że numer stał się ikoną. Film przedstawia imprezę grupy znajomych w typowej dla lat 90. beztroskiej konwencji. Teledysk perfekcyjnie oddał klimat piosenki i sprawił, że stała się ona hymnem pokolenia. To kawałek, który w magiczny sposób zatrzymuje czas, a my go dzisiaj odkurzamy. No to co? Słuchamy. Smashing Pumpkins 1979.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Recepta na udany dzień?
3: Przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam już o 7 rano.
2: Bonton na dzień dobry od poniedziałku do piątku w Twoim radiu.
4: Sponsorem programu jest Top Boot Plus. Helm, ulica Podgórze 45. Dystrybutor elektronarzędzi Milwaukee.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
1: Reklama.
6: Bonton Radio. Po godzinach.

0: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska, PiS. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie ługańskim zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK.
1: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
0: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
2: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
3: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
0: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
0: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
5: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
0: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Świetne wejście polskich tenisistów w wielkoszlemowy French Open. Do drugiej rundy awansowały wszystkie Polki. Iga Świątek bez trudu pokonała dziś Australijkę Emerson Jones 6-1, 6-2. Nawet upał jej nie przeszkadzał.
8: Piłka fajnie skakała i dobrze ją czułam, bo już miałam okazję kilka dni pograć w tej temperaturze, ale faktycznie pierwsze treningi po tym, jak tutaj było 16 stopni, były wymagające, więc to wymaga dostosowania się.
7: Świetny mecz rozegrała Maja Chwanińska, pokonała mistrzynię olimpijską Chinkę Qin Wenzheng 6-4, 6-0.
9: Na pewno gram inaczej niż inne zawodniczki, jednak moje warunki fizyczne też nie pozwalają, żebym grała tak siłowo jak większość zawodniczek na turze. Staram się rozwijać i wykorzystywać te swoje mocne strony. Na pewno też wzmocniłam się fizycznie, co bardzo mi pomaga w grze bardziej agresywnej i myślę, że gra mi szybciej i też staram się więcej kończyć piłek na siatce, także myślę, że się rozwijam i idę w dobrym kierunku.
7: Do kolejnej rundy awansował też Hubert Hurkacz, pokonując Hiszpana Jaume Munara 6 3-6, 3-6, 3-6, 6-3. Lech Poznań we wszystkich trzech rundach eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów, które musi pokonać w drodze do fazy zasadniczej, będzie rozstawiony. Znacznie trudniejsza przeprawa czeka Górnika Zabrze, który rozpocznie rywalizację od spotkań ze Szturmem Graz bądź Fenerbahce Stambuł. Na finał Ligi NBA czekają od 27 lat. Dziś w nocy drużyna jedynego Polaka w tych rozgrywkach, Jeremiego Sochana, czyli New York Knicks, może zapewnić sobie przepustkę do finału NBA. Pytanie, czy Polak będzie miał w tym jakikolwiek udział, o szczegółach Błażej Kulesza.
10: Żadna drużyna w historii NBA nie odrobiła straty trzech przegranych meczów w historii finałów konferencji wschodniej. Nowojorczycy zagrają ponownie na wyjeździe. Problem jest jednak z Jeremim Sochanem. Polak bowiem w ostatnich meczach nawet nie wstaje z ławki.
11: Not good, ale trzymamy cały czas kciuki za Jeremiego.
10: Mówi Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki.
11: Są w karierze zawodnika i wzloty i upadki. Rzeczywiście jest tak, że póki co Jeremi nie pełni większej roli.
10: Sochan znalazł się w kadrze na kolejne mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Igor Miniciec ogłosił szeroką kadrę na mecze z Austriakami i Holendrami, które biało-czerwoni rozegrają w Krakowie.
0: Do końca dnia pogodnie, słaby deszcz i burze mogą się pojawić na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski, a jutro znów niemal bezchmurne niebo, jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie trochę więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. A na termometrach jutro od 22 do 27 stopni.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Lucem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Lucem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W pracy, w domu, w rytmie dnia.
9: Spotkaj się z nami na 104,9 FM.
8: Newsy, goście i twoja muzyka.
9: Od poniedziałku do piątku od 12.
10: Sponsorem programu jest obchodząca jubileusz 25-lecia Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie.
11: Sponsorem programu jest Salon Samochodów Używanych Best Auto. Chełm, ulica Kopernika, 52.
0: Reklama.
12: Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Sponsorem programu jest serwis samochodowy i stacja kontroli pojazdów 4 koła. Chełm, Aleja 3 Maja obok Kauflandu.
0: Reklama.
4: Dnia. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na dzisiejsze wydanie magazynu, a w nim ważne pytania. Gdzie kontynuować naukę i jak zaplanować zawodową przyszłość? To pytania, które zadają sobie młodzi mieszkańcy Chełma. Już od jutra dostaną gotowe odpowiedzi w jednym miejscu, bowiem we wtorek i w środę w mieście ruszą targi edukacyjne Zawodowe Horyzonty – Otwórz drzwi do przyszłości. Urzędnicy chcą w ten sposób ułatwić ósmoklasistom i maturzystom podjęcie jednej z najważniejszych życiowych decyzji. O czym więcej w rozmowie z Agnieszką Walewską-Maksymiuk, dyrektor Departamentu Oświaty w chełmskim magistracie.
5: Proszę Państwa, chciałabym z przyjemnością Państwa zaprosić do udziału w targach edukacyjnych, o których tutaj już wspomniała pani redaktor. Jest to bardzo duże wydarzenie, po raz pierwszy tak duże w mieście Chełm, ponieważ ono będzie nie tylko zrzeszeniem wystawienniczym szkół zawodowych chełmskich, ale również znajdą się tam pracodawcy, znajdą się tam uczelnie wyższe i przede wszystkim będzie tam możliwość rozmowy w panelu eksperckim na różne trudne tematy, które są bardzo ważne dla młodych ludzi, którzy wchodzą na swoją drogę zawodową. I takich, którzy mają wybierać szkołę w swojej przyszłości, szkołę średnią, jak również, którzy już będą wkraczali w nowy zawód, czyli którzy kończą szkołę i będą szukali pierwszej pracy. Dla nas bardzo ważne jest, ponieważ możemy tam zaprezentować nasze publiczne szkoły zawodowe i będzie tam zespół szkół technicznych imienia generała Zygmunta Bohusza Szyszko w Chełmie, zespół szkół ekonomicznych i mundurowych imienia generała Władysława Andersa w Chełmie, zespół szkół gastronomicznych i hotelarskich imienia Kazimierza Andrzeja Jaworskiego w Chełmie, zespół szkół energetycznych i transportowych imienia księdza Stanisława Staszica w Chełmie oraz zespół szkół budowlanych i geodezyjnych imienia żołnierzy 24 Pułku Artylerii Pancernej w Chełmie. Wraz z zapleczem praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie. Co pokażą nasze szkoły? Pokażą w jaki sposób zawód, który wybierają ósmoklasiści, przekłada się na praktyczne zajęcia. Będą tam symulacje jazdy na samochodach nauki jazdy. I również na naszym ciągniku zawodowym, który jest przy architekturze krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych. Będzie wystawiennictwo całego zaplecza Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie, które prowadzi klasy o profilu hotelarskim i gastronomicznym, więc będą Państwo mogli spróbować naszych wyrobów, gorącej czekolady, waty. To jest taka atrakcja dla młodych ludzi, którzy przyjdą, jak również zobaczą, jak wygląda panel hotelarski, jak wygląda to w praktyce. Każda ze szkół będzie mogła pochwalić się swoimi osiągnięciami, tak jak mówimy o BCU, które działa przy Zespole Szkół Technicznych i które pokaże nam roboty, na których pracują ich uczniowie. Także mamy bardzo duży asortyment, zarówno jeżeli chodzi o szkoły z zakresu budowlanego, elektrycznego, wszystko to będzie można dotknąć, zobaczyć, porozmawiać z nauczycielami i z uczniami, którzy będą promowali stanowiska, żeby dowiedzieć się, jak w danej szkole wyglądają te zajęcia, jaka jest w szkole atmosfera, do czego zachęcają i będzie można to zrobić twarzą w twarz.
4: Tutaj chyba uda się połączyć takie dwa walory, czyli też promocję edukacji, bo będą się także prezentowały uczelnie, czyli będzie wskazana ta dalsza ścieżka edukacyjna, również związana z zawodowym kształceniem, ale także taka realna pomoc młodzieży w próbie odpowiedzi sobie na pytanie, co dalej.
5: Tak. Oprócz właśnie naszych szkół zawodowych miejskich znajdzie się tam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie, Lubelska Akademia w SEI, Akademia Wychowania Fizycznego z Białej Podlaskiej i Akademia Bielska. Te uczelnie będą miały swoje stanowiska o tym, żeby porozmawiać z młodymi ludźmi o realizowaniu swoich planów w przyszłości, ale również, żeby porozmawiać z doradcami zawodowymi, którzy tam są, się znajdą, o planowaniu swojej przyszłości, o celach, które wybieramy, o potrzebach, które chcemy realizować.
4: W Polsce przez wiele lat szkolnictwo zawodowe było traktowane po macoszemu. Skupiliśmy się na takim kształceniu ogólnym. Od wielu lat też już wiadomo, że trzeba zmierzać w tą stronę. W Polsce jest widoczny już odwrót od tego typowo ogólnego kształcenia właśnie w stronę powrotu do szkolnictwa zawodowego. Jak to wygląda w Chełmie i jak to się przekłada na jej zainteresowanie uczniów właśnie takich szkół?
5: Z tą samą myślą właśnie robimy te targi oraz promujemy szkolnictwo zawodowe, bo ogólnie realizowany jest taki projekt w tej chwili jakby w rozwoju szkolnictwa zawodowego. Słyszymy również to w wypowiedziach prezydentów innych miast, że nawet planując liczbę miejsc dla uczniów szkół średnich, planują ją w przewadze dla szkolnictwa zawodowego, żeby też zachęcić i rozwijać tę dziedzinę. Dzieje się tak dlatego, że na rynku pracy coraz mniej mamy osób z wykształceniem zawodowym. Brakuje nam fachowców w niektórych dziedzinach, co się bardzo mocno przejawia na rynku i tam akurat jest deficyt i duże zainteresowanie dla przyszłych pracowników. Nasza oferta również kształtuje się w ten sposób, chociaż u nas jest 50% mniej więcej dla szkolnictwa ogólnego i 50% dla szkolnictwa zawodowego. Zachęcamy młodzież do korzystania z takiego rodzaju szkoły, ponieważ ta szkoła daje różne możliwości. Oczywiście przecież młodzież jak najbardziej idzie na studia po naszych technikach, a jednocześnie ma już jakieś ukierunkowanie. On może go zmienić, ale już ma zawód, który może wykonywać, jeżeli będzie chciał. Poza tym jest to też taki sprawdzian dla młodzieży, która ma wtedy praktyczną naukę zawodu, często staże zawodowe, jak odnajdywać się później w swojej przyszłości już jako młody pracownik. Więc jest to różnego rodzaju doświadczenie. Zachęcamy do tego młodzież, a która oczywiście uważa, że chce iść do liceum, też ma taką możliwość.
0: Puls dnia. Radio.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.

0: przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
1: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, na słupy sieci trakcyjnej i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
0: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zaapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem. Takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
0: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu oszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin François Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng. Ciepło i pogodnie do końca dnia w większości regionów. Słaby deszcz i burze możliwe jedynie na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie Polski. A jutro znów niemal bezchmurnie. Deszcz może pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie. Na termometrach od 22 do 27 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie do 20, a nad samym morzem do 17. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i Jayku w regionie.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Reklama 104,9 FM. 104.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Ponton Radio. 100.

0: reklama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: Bon.

0: nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
2: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
3: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
4: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
3: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
0: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jean Munarem.
5: Miałem lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
0: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, a wczoraj Magdalena i Magdalena Frank. Jutro znów bardzo słoneczny dzień i ciepły, bo na termometrach od 22 do 27 stopni, chłodniej na północnym wschodzie od 18 do 20 oraz nad samym morzem od 16 do 17. Deszcz może pojawić się jedynie na Pomorzu Zachodnim i na Suwalszczyźnie.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: więcej leków ma produkować Polska i Europa, są nowe przepisy. Słowacki premier nie chce dać specjalnego statusu Ukrainie w Unii. Takiego upału jak dziś nie przeżyli jeszcze w maju Brytyjczycy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pacjenci będą dostawali szybciej i dużo tańsze leki niż do tej pory, zapowiedziała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. To wynik unijnej reformy prawa farmaceutycznego dotyczącej m.in. bezpieczeństwa lekowego. W tym miesiącu Unia Europejska przyjęła akt o lekach krytycznych, a w grudniu ubiegłego roku pakiet farmaceutyczny. Jak tłumaczyła wiceminister, na mocy nowego prawa więcej leków ma być produkowanych w Polsce i Europie. Pierwsze zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku. Będzie kolejna nowelizacja programu Czyste Powietrze. Planuje je Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Urzędnicy mają zyskać dostęp do nowych baz danych, by dokładniej sprawdzać informacje podawane przez osoby ubiegające się o dofinansowanie. Szymon Kępka o szczegółach.
1: Chodzi przede wszystkim o liczbę mieszkańców zgłoszonych pod jednym adresem. Projekt zmian przewiduje możliwość korzystania z danych z rejestru PSL, lokalnych ewidencji mieszkańców i deklaracji dotyczących opłat za wywóz śmieci. Będzie też poluzowanie wymogu dla beneficjentów o posiadaniu nieruchomości. Minister klimatu Krzysztof Bolesta.
2: Z 3 lat, jeżeli ten wymóg spadnie na przykład do 2 lat.
1: Będą 2 tury nowelizacji, dodaje wiceminister.
2: Jedna to są zmiany, które nie wymagają zgody Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Część tych rzeczy, które wiemy, że możemy bez ich zgody zrobić, będzie w okolicach wakacji.
1: Nowelizacja zakłada także możliwość przeprowadzenia wywiadów środowiskowych. Takie kontrole mogłyby być stosowane w sytuacjach, gdy pojawią się rozbieżności w dokumentach albo wątpliwości dotyczące danych podawanych przez wnioskodawcę w programie Czyste Powietrze.
0: Pierwsze zmiany mogłyby wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Polski konsument przestraszył się drogich paliw i znów rosnącej inflacji i złapał się za kieszeń. To analiza nowych danych o sprzedaży detalicznej w kwietniu. I na razie tak zostanie. Będziemy ostrożniej wydawać pieniądze w sklepach, mówi ekonomista banku PKO S.A. Piotr Bartkiewicz.
3: To konsumenci jednak będą tymi, którzy przyjmą na siebie ciężar tego szoku naftowego. Więc trzeba się spodziewać dalszego hamowania konsumpcji. Tempo poprawy naszych finansów, czy ten po wzrostu realnych dochodów spadł w tym roku. I jeżeli ktoś patrzy też na nominalne dochody, no to podwyżki, czy to płac, czy emerytur w tym roku są mniejsze niż w latach poprzednich.
0: Symbolem naszej zakupowej ostrożności stają się tak zwane dobra trwałego użytku. W kwietniu przystopowaliśmy z zakupami nowych pralek, lodówek, telewizorów i mebli, czyli większe wydatki odsuwamy w czasie. Za to, co ciekawe, mimo drogich paliw wciąż tankowaliśmy samochody pod tak zwany korek. Słowacki premier Robert Fico stwierdził, że Ukraina nie powinna otrzymać statusu członka stowarzyszonego z Unią Europejską, co proponował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Fico uważa, że najpierw należy rozstrzygnąć kwestię członkostwa w Unii, Albanii, Serbii i Czarnogóry. Ukraina nie może przeskoczyć tych lepiej przygotowanych, powiedział słowacki premier. Od 1 lipca prezydencję w Unii obejmie Słowacja. Brytyjczycy chłodzą się po upalnym dniu. Dziś przeżyli najcieplejszy majowy dzień w swojej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia Celsjusza pokazały termometry na lotnisku Heathrow. W kilku rejonach Anglii w związku z upałem obowiązuje pomarańczowy alarm. Jutro znów bardzo ciepło, od 22 do 27 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie od 18 do 20 oraz nad samym morzem od 16 do 17. Będzie niemal bezchmurnie, trochę chmur i deszcz może pojawić się jedynie miejscami na Pomorzu Zachodnim i Suwalszczyźnie.

Bonton Radio i wszystko gra.

0: It was almost love. It was almost love.
1: 104,9 Bon Ton Radio.